0: Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Express. Reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Czwartkowy poranek w Białej Podlaskiej zacznie się pod szarym niebem. Termometry pokażą około 15 kresek, więc nie będzie zbyt chłodno. Wiatr delikatnie powieje, ale raczej nie przeszkodzi w codziennych planach. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni, a jutro możemy spodziewać się prawie czystego nieba i maksymalnie 25 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eco Plus. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
8: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy. A trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
7: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i ustawienia krzyża przy polskim głazie pamięci w centrum niemieckiej stolicy. Robert Bąkiewicz i działacze ruchu obrony granic mieli działać mimo obowiązującego zakazu. Interweniowała niemiecka policja. Wydarzenia wywołały polityczną burzę i podzieliły posłów w Sejmie.
9: Dzisiaj stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
7: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
10: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Spacer z psem po Tatrach może skończyć się niebezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wprowadzanie psów na większość szlaków jest nielegalne. Problemem są także spotkania z niedźwiedziami. Przestraszony pies często ucieka do właściciela, sprowadzając drapieżnika wprost do człowieka.
0: SK2 Sport.
7: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
11: 3-1, Kolumbia z Uzbekistanem. Właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię? Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakiś makaronu albo czegoś innego.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 7:06.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny, tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od was, to nagrywajcie się na sekretarkę, albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacje?

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 7268268826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację. Pozdrawiam, dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: No to uznajmy to w takim razie Chorwację za remis 1-1. Eskad.

0: Donald Trump też robi jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post podaje, że nie dość, że budowa tej hali pochłonie $600 milionów, no to wcześniej Donald Trump mówił, że wszystko będzie tańsze, to po pierwsze. Po drugie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, a tu się okazuje, że nie do końca, bo dziennik ujawnia, że połowa tej inwestycji zostanie sfinansowana z pieniędzy podatników i to ludzi wkurzyło, że będą Donaldowi Trumpowi w Białym Domu budowali salę balową. No i ogólnie, prawda, organizacje różnego rodzaju zarzucają Trumpowi przekroczenie uprawnień i ble, ble, ble, takie rzeczy, że w ogóle dlaczego on to robi, że to megalomania, a moim zdaniem amerykańscy podatnicy i tak powinni się cieszyć. To jest połowa $600 milionów, to jest zaledwie $300 milionów z podatków, prawda? To jest promocja. No w końcu pieniądze idą na salę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99, a Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
16: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
20: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę przyjemnie. Rano czeka nas sporo słońca, a chmurki będą rzadkością. Termometry pokażą 17 kresek, a wiatr będzie tylko delikatnie muskał twarze. Jakość powietrza na plus, więc oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Wieczorem nadal ciepło, z 22 stopniami na liczniku. Idealny dzień na relaks. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
1: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego zoo.

0: Oczywiście, że góry. Idąc na szczyt z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne i że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam, Łukasz. Taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca, drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka. Też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no. Rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się na 21 minut do godziny 7.

0: Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z naszą ekipą i do tego zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko. Tak więc, moi drodzy, kto chce, no to zapraszam, cały czas można się zgłaszać, bo dzisiaj zaczynamy kolejną rundę naszej zabawy SK Karniaki Cup. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na sk2.pl, trzeba wypełnić formularz, a później, jak do Was oddzwonię, to trzeba dokończyć to, co Sławek Peszko ma na myśli. Dzisiejsza zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla Was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki.
2: SK

0: 3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.
1: Może się zakochamy.

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuj.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 17 kresek, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, ale nie będzie zbyt silny. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 22. Niebo nadal będzie w większości bezchmurne. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Młody lekarz nie pracuje już w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
9: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
8: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
10: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
8: mówił premier Donald Tusk.
7: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
10: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
7: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
2: SK2 Sport.
7: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki. A dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
11: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Dla siebie oczywiście, 3,5 minuty po 7.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak się postarali, żeby lądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się wsnuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zasłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. Mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

Dokładnie 17 minut po godzinie 7. To jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 303 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ. SK2. Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może. Niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK2, gdzie gramy tylko najlepsze i tylko polskie hity.

0: i ja.
1: No z kim to wiadomo, ze Sławkiem Peszko, a jak to wiadomo też, na Stadionie Narodowym można mu postrzelać karniaki i za chwilę kolejna osoba stanie przed szansą na to, żeby się z nami wybrać na ten Stadion Narodowy, sk2.pl. Tam cały czas wybrzmiewa to, co Sławek powiedział i co jest wygwizdane, proszę bardzo.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Peszko powiedział i jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 tysięcy złotych. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: Rozpocznij lato z Omoda JQ Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: W Białej Podlaskiej szykuje się całkiem przyjemny dzień. Rano temperatura wyniesie 18 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się pogodnym porankiem. Wiatr słaby z zachodu nie zakłóci spokoju. Po południu słupki rtęci podskoczą do 23 stopni, a wieczorem utrzyma się 22 stopnie. Chmur na horyzoncie niewiele, więc słońce będzie towarzyszyć nam przez większość dnia. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzany o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
14: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
13: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: Ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda? Żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku? Słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
3: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
3: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek w hotelu.
3: Same luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie sk2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
3: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
3: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Gwizdek.
0: Gwizdek?
3: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
3: gwizdek. Rozumiem.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie od mnie kupić. A dlaczego by nie?
3: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki bardzo.
0: Życzę.
3: Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, pa, hej. A zagadka przychodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną dziewiątą rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726 826 826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8. SK2.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się przyjemnie. Termometry wskażą 18 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Wiatr słaby, ale odczuwalny, ciśnienie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro również czeka nas słoneczny dzień z maksymalną temperaturą do 25 kresek. Sobota przyniesie jeszcze więcej słońca, a słupki rtęci pokażą nawet 27 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Minęła 8. Paulina Chorobatowska, to są newsy. Eskin 2. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
16: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
15: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister Zdrowia Zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
17: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
15: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie, niedaleko Bydgoszczy, ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
18: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
19: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
15: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
20: SK2 Sport.
15: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejne turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
21: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ja to zawsze muszę coś takiego walnąć, że mi później ślinka leci. 3:30.

Do sporej afery zaszło w armii rosyjskiej. 8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie poopowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję

0: kto będzie chciał, a kto będzie nie chciał prezent marzeń o wartości 500 zł, to się za chwilę okaże.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas zacząć Państwa miasta i teraz tak, mamy Martynę i mamy Patrycję. Dzień dobry paniom.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, witam serdecznie. Już tłumaczę, o co chodzi w naszej zabawie, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, a więc tak, mam koło i teraz tak, dla każdej z was to koło wylosuje sobie literkę, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. No i teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, która z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
3: W prawo, proszę.
0: W prawo, proszę.
3: Mocno.
0: Mocno? Wierzy mi się koło rozpada. Dobra, okej, okay, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się, doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
3: Joker. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
3: To niech będzie D.
0: D. Czwarta litera alfabetu. A, B, C, D. D, tak?
3: Tak.
0: Dobra, dobra, litera D dla ciebie. No to lecimy. Na literkę D poproszę państwo.
3: Dania.
0: Miasto.
3: Dublin.
0: Poznana postać.
3: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
3: Dom.
0: Kolor.
3: Dyniowy.
0: Zawód.
3: Dentysta.
0: Samochód.
3: Demono.
0: Imię.
3: Dacia.
0: Okej, dobra, imię. No tutaj już imię.
3: Daniel.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
3: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo. No dobra, okej. Okay. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
4: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
4: Zrazam w lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ona naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
4: No to może K. Jak
0: krzyczka. K. K. Literka K. W takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga! Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Las Vegas.
0: Imię.
4: Karol.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlet.
0: Zawód.
4: Kamieniarz.
0: No pięknie, proszę bardzo. Dobra,
4: to... Już koniec?
0: Już koniec. To pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 punktów, 7 do 7, ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka, bo jest 7-7, tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię i wy się zgłaszacie swoim imieniem, która pierwsza poda swoje imię? Ta odpowiada oczywiście, macie na to tak mniej więcej 3 sekundy. Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne? Tak, to uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem kołem. Mamy literkę W.
3: Martyna.
0: Ale jeszcze kategorii nie podałem. Spokojnie, dziewczyno. Uwaga, na literkę W potrzebuję od was coś w kategorii lato.
3: Martyna.
0: Martyna pierwsza, proszę bardzo.
3: Wakacje.
0: Wakacje! Moi drodzy, wakacje! co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
3: Nie, z koleżanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo! Martyna zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. To chyba ten prezent marzeń to na dwie pójdzie, co?
3: Chyba tak.
0: A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwymi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, te badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik zużywa najwięcej. Tak więc, jeżeli żal wam wydawania kasy, to przestańcie używać piekarnika. Może wtedy

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
14: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
14: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
14: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
18: Dziś przed południe w Białej Podlaskiej zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 19 kresek, a słońce będzie się przebijać przez chmury. Ciśnienie pozostaje stabilne, a wiatr będzie lekko powiewał, co zapewni nam komfortowe warunki. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co sprawi, że zrobi się jeszcze cieplej. Chociaż niebo może być bardziej zachmurzone, nie przewidujemy opadów. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
19: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SG2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce i wielka parada.

Cztery pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem. Z 2001 roku, wiadomość. W województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krowom paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie?

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto patrzeć

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: Oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie i Dorotka chciała odpowiedzieć na pytanie, co mówi Sławek Peszko, to przypomnijmy sobie.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
1: No to nie był gwizdek.
0: To chyba nie tak. To nie był gwizdek. Obiecałem, że przed godziną dziewiątą będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
1: Okej. Okay. Ambicje, a, no dobra. No,
0: nie. No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask.
1: Mhm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę odpytywała. Zobaczymy, czy może ktoś trafi.
0: No dzieci to jest małe. Mlask.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Hennig. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pokaże. Temperatura wyniesie około 20 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr umiarkowany z prędkością do 15 km na godzinę nie powinien sprawiać problemów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
18: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Kontrole w szpitalu południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
19: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
20: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR szpitala południowego w Warszawie, Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
19: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
18: A złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
6: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
18: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programowania. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. Wojsko uspokaja. To będzie tylko uczczenie zmarłego pilota. Dziś nad Białą Podlaską pojawią się samoloty M-46 Bielik, mówi rzeczniczka prasowa dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, porucznik Marlena Kuna.
22: Potwierdzamy fakt, że dziś planowany jest przelot samolotów M-346 Bielik nad cmentarzem komunalnym Białej Podlaskiej. Przelot odbędzie się w celu uczczenia pamięci zmarłego pilota.
21: Samoloty uczczą w ten sposób zmarłego kapitana Grzegorza Kiedę. Start o 14.
23: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz, dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić, niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanam muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy.
24: No to gramy.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Wilce, w sensie zespół Wilki w Radiu SK A2. Gramy wam najlepsze polskie hity, to słychać. Za to wczoraj na boisku było widać prawdziwy wilczy zew na mundialu. Portugalia niespodziewanie zaliczyła remis 1-1 w meczu z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga. I to wszystko z Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano zmarnował kilka świetnych okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: Nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią. Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka Sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko My. Dzięki waszym głosom można mu wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.

0: Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. na disco. Gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, zaraz dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 21 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzać w codziennych zajęciach. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a jutro możemy liczyć na jeszcze więcej słońca i nawet 25 kresek. Sobota przyniesie błękitne niebo i maksymalnie 27 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Białej Podlaskiej za godzinę.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
6: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony uzgodniły dokumenty zdalnie, dlatego odwołano planowaną ceremonię podpisania w Szwajcarii. Porozumienie przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał je w Paryżu, a Iran zaakceptował dokumenty zdalnie.
11: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
10: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje, a organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poznać dawne zwyczaje związane z tym świętem.
12: Co jest celem waszego wydarzenia?
13: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga kupały. Noc kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
12: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
13: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
10: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Trwa remont ulicy Łowieckiej w Białej Podlaskiej. To inwestycja za ponad 2 miliony złotych. Powstają nowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie. To łącznie ponad 500 metrów nowej drogi. Pokażą codzienną opiekę nad psami i jednocześnie będą zachęcać do adopcji. W sobotę bielskie schronisko dla psów Azyl zaprasza na dni otwarte, mówi prezeska Ewa Pawłowicz-Sosnowska.
15: Będziemy pokazywać, jak funkcjonuje schronisko i będzie można z podopiecznym i z wolontariuszem wyjść na spacer.
14: Start wydarzenia w sobotę o 9:00.
0: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o Nocy Kupały, dla innych to jest Noc Świętojańska albo Wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.
16: No to gramy.
1: 10 hitów.
16: Najlepszych polskich hitów.

0: Pan Ryszard też się zgadza, że jak jest ciepło, to trzeba się odpowiednio nawadniać. Oczywiście wodą, wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę na dziś w takim razie.
1: W Ameryce wszystko jest duże. Ale nie tak duże, jak mój...
0: No właśnie. A Jarząbek podpowiedział mniej więcej to. U Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.

Często w świecie muzycznym bywa tak, że piosenki pisane są z myślą o konkretnych artystach, ale gdy nie przypadną im do gustu, bo też się tak może zdarzyć, to dostają je tak jakby w spadku inni artyści. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bezkompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w radiu.

0: Solowa kariera brzmi pięknie w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Baryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych SK-owych socjalach.
1: Reklama. Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu zagrał wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna aura. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale to nie przeszkodzi w cieszeniu się dniem. Termometry pokażą 22 stopnie, więc będzie ciepło. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Powietrze będzie czyste, dlatego oddychanie nie sprawi problemu. Po południu temperatura pozostanie na poziomie 22 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
12: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
11: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Cztery osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej numer 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Rebki.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały przewiezione do szpitali.
11: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki, czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
14: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak, jak było.
11: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Wymalowane ściany, wyremontowana łazienka i zainstalowane ogrzewanie. Budynek Fundacji FIKA powoli odzyskuje swój blask, mówi Katarzyna Tymoszuk, prezeska Bielskiej Fundacji.
17: Mamy już plan, trzymamy się tego planu i myślę, że jeszcze kilka miesięcy i już będziemy naprawdę zadowolone z efektu.
16: Przed fundacją jeszcze najważniejsza inwestycja, wymiana okien. Zespół Pieśni i Tańce Podlasiacy i Kapela Ludowa Podlasiacy zapraszają na koncert Kolory Lata. To podsumowanie sezonu artystycznego. Start dziś o 18 w Bielskim Amfiteatrze.
0: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z Was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11.

0: Dnia Kick Off.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją. Już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina, znalazły się w naszej jedenastce marzeń SK Karniaki i Kaw. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii. Ze mną już jest Michał. Cześć, Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grasz, grywasz w lidze
3: tak,
2: jakiejś.
3: Tak.
2: Powiedz,
3: tak,
2: gdzie grasz.
3: Tak, amatorsko gram. Gram w D-klasie, w drużynie LZS Krzątka.
2: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
3: Oczywiście. Pozdrawiam całą drużynę, tylko wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
2: No i wspaniale, wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę marzeń Radia SK2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak, Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła, a ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nie amator
3: jestem
2: oczywiście.
3: Uniwersalny, mogę znaleźć się na każdej pozycji.
2: Czyli
3: naprawdę.
2: To ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za inne.
3: No powiedzmy, że tak.
2: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej funkcji, wszedł sobie na sk2.pl i odsłuchał, tak na wszelki wypadek, wypowiedź Sławka Peszki, tą, która jest wygwizdana. Czy ty jesteś gotowy, żebym ja ci puściła ten dźwięk, żebyś mógł odgadnąć, co tam się czai pod tym gwizdaniem?
3: Tak.
2: To powolutku możemy, tak? Już zmierzać
3: tak.
2: Do tego.
3: Tak.
2: Jeżeli Michał zgadnie, znajdzie się w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu, wyślemy go wraz z osobą towarzyszącą do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ale czy to mu się uda? To zaraz się okaże. Sprawdzimy. Uwaga, Michał. Puszczam ci zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi. Co tam kryje się pod gwizdem? Puszczamy?
3: Tak jest.
2: Dopuszczamy.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Jak moje zakwasy?
2: Jak moje zakwasy w Ameryce?
3: No nie,
2: jak
3: nie
2: moje
3: wiem,
2: zakwasy
3: no.
2: W Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko, no nie są obce Sławkowi Peszce zakwasy, to jednak nie o to słowo nam chodziło, nic się nie stało, oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
3: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
2: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, kompletujemy sobie jedenastkę marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. No, te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili państwo z Various Manx. Myślę, że właśnie o takie emocje im chodziło. Zabij mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, to ponadczasowe hity, za to po godzinie 12 możecie liczyć na podróż w czasie, bo przygotowałam dla was kolejny muzyczny wehikuł czasu.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
17: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład 11 marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14,99.

0: Kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Czwartkowe popołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 23 stopnie, a niebo będzie to niemal wolne od chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, a lekki północno-zachodni wiatr nie powinien przeszkadzać. Wieczorem temperatura spadnie nieznacznie do 22 kresek, a jutro kontynuacja dobrej pogody z maksymalną temperaturą do 25 stopni. Niebo nadal będzie niemal bezchmurne. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Jest 12, News SK2, Anna Łobocka. Podejrzewany ujęty, służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka. Ma on być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skirpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
12: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
13: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
12: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
14: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
12: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości.
11: Po 13:00 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, dwóch trafiło do szpitala.
15: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
11: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni EcoPlus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
16: SK2 News Biała Podlaska.
7: i Agata Bogucka. Mędrzeccy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z komendy w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali 27-latka i 25-latka z województwa łódzkiego. Mężczyźni dokonywali kradzieży w sklepach na terenie Mędrzecca i Białej Podlaskiej. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. Wspólnie pokonamy 10 kilometrów. Rajd odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Startujemy o 10. Ruszamy spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia w Białej Podlaskiej.
16: I połowa czwartku za nami. Szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla Was nowość od Dawida Podsiadło. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Prawie 3 minuty po godzinie 12.

0: dla jednych miód na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Wypędzlowana wioleta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
3: Tak.
2: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
3: Tak.
2: Dobrze.
3: A, to... jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
2: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
3: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
4: Obojętnie.
3: Obojętnie.
4: Może być i Karpacz.
3: Może być i Karpacz, tak.
2: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
3: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
2: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
3: O kurczę, wie pani co, a to, by, to wtedy, aha, bo w tym Kudowa-Zdrój też jest
2: Tak, to samo. To samo.
3: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
2: No. Uf.
4: Nie wiem, kurwa, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
2: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
3: Albo to, Marek.
2: Bo wie pani, to może zróbmy tak, Ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
3: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
2: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
3: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś nie, żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
2: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
3: Czy my damy radę z tym?
4: Jest... Ja nie wiem.
2: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
3: Wie pani, co ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
2: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
5: Jeszcze ma została wkręcona w Radiu SK.
3: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko nie wiem, to u mnie pojawi.
4: No. Udało mu się,
3: naprawdę, ja już jestem tu, byłam dramana.
1: Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Wszyscy znamy powiedzenie, do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: A właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
12: Wielkie emocje, najnowsze premiery, kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów, hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
13: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.

0: Czy nauka może być bezpłatna?
1: Bezpłatna?
0: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
0: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
0: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
1: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
0: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: zespołu Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacje.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99. A Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
22: W Białej Podlaskiej czeka nas przyjemne popołudnie z mieszanką słońca i chmur. Termometry pokażą około 23 kresek, więc będzie ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza na dobrym poziomie, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal utrzyma się w okolicach 22 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy się martwić o silne podmuchy. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
20: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
23: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim szpitalu południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
0: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
23: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
1: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
23: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
10: I Agata Bogucka. Lubelscy policjanci wraz z ABW zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ze szczegółami Bartek Ważny.
24: Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali udział lubelscy kryminalni z nowo powołanej specjalnej grupy śledczej. Jak przekazał premier Donald Tusk, służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy.
10: Trwają czynności z zatrzymanym.
25: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym, SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
27: Teraz gra.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. Żeby nie było, my też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl, tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane, nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały. Kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfect na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfect na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło? Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do trawy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Canadian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
3: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale słońce też się pokaże. Temperatury sięgną 23 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr słaby, ale wyczuwalny. Nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, nie przewidujemy zmian. Wieczorem temperatura spadnie do 22 stopni. Jutro nadal słońce, choć więcej chmur, a termometry pokażą do 25 kresek. Sobota z przewagą słońca i maksymalnie 27 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji.
4: Jedna osoba jest ranna, droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Przed nami drugie Forum Bezpieczeństwa Wschodniej Polski w Wyrykach, mówi Ewa Jabłońska, współorganizatorka.
5: Mówimy o bezpieczeństwie, ale właśnie w kontekście naszego regionu, czyli o sytuacji, która nas bezpośrednio dotyczy, o tym bezpieczeństwie przygranicznym.
4: Forum odbędzie się już jutro, start o 10:00.
6: 2,5 minuty po godzinie 14:00. Jak tam u was jest z koszeniem trawników? Lubicie?

To jest Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyt, będzie Kopernocka, będzie Sylwia Krzeszczak, to już 16 po 15. O, ciekawe rzeczy dzieją się na świecie. Wyobraźcie sobie, że Argentyna blokuje dłużnikom alimentacyjnym wstęp na stadiony podczas Mundialu 2026. Ale jak to możliwe? Przecież Mundial wcale nie odbywa się w Argentynie. A no, jest to możliwe, bo argentyńskie władze przekazały rządowi Stanów Zjednoczonych dane osób figurujących w publicznym rejestrze dłużników alimentacyjnych. Obecnie znajduje się w nim ponad 13 tysięcy osób i nawet jeśli taki dłużnik bez problemu wjedzie do Stanów i legalnie kupi bilet, system przy skanowaniu paszportu lub biletu podświetla go na czerwono i uniemożliwia wejście na trybuny. Tak to dokładnie wygląda. I w sumie za takie rozwiązania ode mnie wielkie brawa. U nas teraz będzie Big Cyt, Rudy się żeni. Jak Rudy się żeni i potem wiadomo, jego rodzina się rozrasta, to bardzo proszę, apeluję do Rudego o odpowiedzialność. Bo jak u nas pojawią się takie rozwiązania jak te w Argentynie, to potem jedynie oglądanie meczów z kolegami w telewizji zostanie. A po co to komu?

0: Starsa jak w filmie. Jak to, gdzie jest nasz? Nasz oczywiście La La Land, albo nazywajcie to jak chcecie. Jest na PGE Narodowym, a właściwie będzie 4 lipca, wtedy SK Karniaki Cup. I jak tam z nami będziecie, czyli zagwarantujecie sobie miejsce w naszej jedenastce, to będziecie mogli 10 tysięcy złotych w owym i w czasie owego eventu zgarnąć od nas. Ale co to znaczy zagwarantować miejsce w naszej jedenastce? To znaczy dostać od nas w prezencie właśnie udział w owym evencie, bawić się tam z nami w loży VIP-owskiej, do tego jeszcze tysiaka dostajecie kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, żeby wiecie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i już robi się miło. Tylko żeby to w ogóle było możliwe, to trzeba odgadnąć wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. To ta historia, ta wypowiedź jego czeka na sk2.pl, więc możecie tam się z nią osłuchiwać, ile tylko macie ochotę. Ja wam jednak przypomnę, gdybyście teraz robili coś innego i nie było wam po drodze.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie. I co tam jest ukryte pod tym gwizdkiem? Jak wiecie, jak chcecie się zgłosić, to nie czekajcie, tylko wchodźcie na sk2.pl, no i tam możecie też zostawiać zgłoszenia. A muzycznie za chwilę u nas w Radiu SK2 Jeremi Sikorski i wracam.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
5: Nawet kiedy będę...
4: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
3: Najlepsze.
18: Polskie hity.
19: SK2.
20: SK2.
2: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: To Michał Szczygieł w Radiu SK2 i jego adrenalina. Ostatnio adrenalina niektórym podnoszą informacje o zarobkach lekarzy. Kwestia, taką dyskusję obudziła i właśnie o tych zarobkach Artur Jarząbek po godzinie 16 trochę nam poopowiada w swojej prawdzie, a ja dla złagodzenia nastroju i ewentualnych napięć zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Kolejne będzie Goja, będzie Mrozu i będzie Ewelina Lisowska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: W Białej Podlaskiej po południu niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pokaże. Temperatura osiągnie przyjemne 23 stopnie. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w normie, więc nie ma się czym martwić. Jutro sytuacja podobna. Chmury i słońce na zmianę, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. W sobotę za to czeka nas więcej słońca i aż 27 stopni. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON-u, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
3: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
2: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
3: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
2: Szef MON-u zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiada to matka i siostra, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty, mówi Wojciech Piktel z prokuratury w Suwałkach.
4: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
2: Kobietom grozi do 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
5: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
2: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Agata Bogucka. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina najwcześniej jutro usłyszy zarzuty. Czynności cały czas trwają. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Mówi Andrzej Fijowek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
7: Śledczy nie znaleźli jeszcze broni, z której oddano strzały.
9: 2,5 minuty po godzinie 16. Wycieczka, mam nadzieję, że z pracy do domu, ale też w stronę słońca z Eweliną Lisowską, to na muzyczny początek tej godziny. A Jarząbek w swojej prawdzie, w swoich prawdach poruszy dzisiaj kwestię zarobków lekarzy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Goja, Smak Słów, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Lizar, Ciągle Pada. O nie, nie, nie, nie, niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około procent wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów

0: schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką.
1: 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku

0: Robił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 0,5 miliona złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
1: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Poznański rynek pracy pełen kontrastów, choć firmy wciąż szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych wzrosła tam do ponad 1,5 tysiąca. Wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmę i to zmieniać będą często.
0: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Jutro i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
4: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
0: A do tego m.in. prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Agata Bogucka. To inwestycja za ponad 2 miliony. Trwa remont ulicy Łowieckiej w Białej Podlaskiej. Powstają nowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie. To łącznie ponad 500 metrów nowej drogi. Pokażą codzienną opiekę nad psami i jednocześnie będą zachęcać do adopcji. W sobotę Bielskie Schronisko dla Psów Azyl zaprasza na dni otwarte, mówi Ewa Pawłowicz-Sosnowska, prezeska.
7: Chcemy zachęcić w ten sposób do adopcji. Najważniejsze marzenie, żeby wszystkie rozdać w szczęśliwe, kochające domy.
6: Start w sobotę o 9:00.
8: 3 minuty po godzinie 17:00. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity i jest też szansa na dołączenie do naszej drużyny, bo poszukujemy drużyny Radio SK2, która będzie mogła się wykazać i postrzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko. Już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Wystarczy, że odgadniecie zagadkę i dołączycie do tych najlepszych strzelców, jak się okaże później 4 lipca na Stadionie Narodowym. A teraz gramy. Lady Punk i Stacja Warszawa na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. A teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: Właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, tam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
3: Coś nie, coś tutaj.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
3: Wydaje mi się, że sam odpowiem.
0: Dobrze.
3: Wiem, jaka jest.
0: Dobrze, to zanim odpowiesz, to jeszcze chciałabym, żebyś powiedział, bo w formularzu napisałeś, dlaczego ty powinieneś dołączyć tutaj do naszej drużyny. Co takiego tam napisałeś?
3: Chodziło o to, że jak poszedłem w historii, jak robię na wszelki na bramkę, i niestety była moja pozycja całe dzieciństwo i teraz chciałbym trochę to odegrać, bo jeszcze w bramkę. Mogę to zrobić na narodowym, no to już w ogóle podwójny sukces.
0: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo cię słychać, a akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
3: Jestem gotowy. Tak.
0: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar. 3 sekundy na odpowiedź.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Apetyt, odpowiedź na apetyt.
0: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już 2 kobiety, ty jesteś trzeci i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
3: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
9: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie Wehikuł Czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni.
0: Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19. W naszym studiu Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Doda i melodia ta. SK

Meslowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2. SK

0: Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Tak wam gramy w Radio SK 2, 24 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co? Słuchamy w Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: Miejsce 17. Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach. Zaglądajcie na esk2.pl. Tam możecie głosować. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka. On Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnes i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę, musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%.
5: Ty byłaś dla mnie wszystkim.

bardzo lubimy ten duet. Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radio SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak to jest, jak jest zimno, to człowiek narzeka, o, jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury. A jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę, już za moment, jeszcze w tej godzinie. SK2. Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? Tak wam gramy w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No ale czasami przenosimy się właśnie w czasie, cofamy się nieco i gramy też starsze numery. Serca gwiazd. Kojarzycie ten numer? To propozycja od Haliny Frąckowiak. Bardzo dobrze znana. Cofamy się do roku właśnie 1982, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak. Właśnie ten. Serca gwiazd. Autorem muzyki do utworu był Jarosław Kukulski, a tekst napisał Janusz Dąbrowski. No bo utwór jest znany między innymi z poetyckiego wersu Serca gwiazd, twardy lód pod złotym morzem ognia. Zresztą sami zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Ten utwór wyróżniał się od samego początku na tle ówczesnej polskiej estrady takim nowatorskim i minimalistycznym klimatem muzycznym. Ale co ja wam będę mówić? Po prostu posłuchajcie. W Radiu SK2, wehikuł czasu, Halina Frąckowiak i Serca gwiazd.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Łatwogang Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Spełniamy wszystkie marzenia, zarówno Łatwogang spełnia wszystkie marzenia, jak i Radio SK, bo gramy wam ten numer. Ten numer czeka też na was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie, bo zostało naprawdę niewiele czasu, a warto, żeby ten numer został doceniony także przez was. Zaglądajcie na sk2.pl, tam zakładka gorąca Polska 20 i tam głosujcie na ten bądź inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że postawicie plusik, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już za chwilę. Wracam do was, a razem ze mną m.in. Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana, a ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Bogucka, zapraszam. To wydarzenie to symbol rozpoczęcia wakacji. Mowa o Before Festiwalu w Siedlcach. Na scenie pojawią się topowi polscy artyści, a wśród nich BDS 2115, Kukon, PZ i Bambi. Ta impreza to obowiązkowy punkt na muzycznej mapie Polski. Tegoroczna edycja przenosi się w nowe miejsce, na tereny przy Stadionie Miejskim w Siedlcach. Before Festiwal odbędzie się już w najbliższą sobotę i niedzielę.
6: Magazyn lokalny.
7: Zaprasza Agata Bogucka. Coroczna prestiżowa aukcja Pride of Poland w wianowskiej stadninie koni jest jednym z najważniejszych wydarzeń. Wymaga to odpowiedniej selekcji, aby na sprzedaż trafiły najlepsze egzemplarze, rozmawia Arek Michlewicz.
8: Stadnina koni w Janowie Podlaskim odzyskuje swój blask i to pod pani ręką w tej chwili. Ja natomiast mam takie pytanie, jak trzeba dbać albo jak wyhodować tego pięknego konia, żeby on później trafił na aukcję i zauroczył tego kupca i żeby on wylicytował jak najwyższą stawkę za niego.
9: Weronika Sosnowska, prezes zarządu Stajny Koni Janów Podlaski. No do tego ostatniego etapu, zanim koń osiągnie, to jest całe przedsięwzięcie, w które zaangażowany jest sztab ludzi od okresu źrebięcego. Takiego źrebaka trzeba dobrze zaopiekować, żeby się dobrze odchował. Poprzez cały taki wzrost i rozwój wieku, kiedy ten koń jest w grupie młodzieży, chociaż już te konie, które w naszym odczuciu są cenne i prezentują wysoką jakość, pokazujemy na czempionatach, czyli pokazach hodowlanych, gdzie oceniana jest ich uroda. Takie konie, które właśnie oceniane są najwyżej, najłatwiej znajdują też odbiorców.
8: Co tak naprawdę liczy się?
9: No, to jest takie bardzo szerokie pytanie, ponieważ w hodowli koni arabskich to jest wieloaspektowe. My jako hodowcy koni arabskich mamy misję, żeby utrzymać rodziny żeńskie i rody męskie, co jest bardzo trudne. Rodziny przeżywają i rozkwity, i regresy, i wyhodowanie kontynuatorów nie zawsze jest proste. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest wyhodowanie koni, które będą konkurencyjne na ringach międzynarodowych, czyli tych najpiękniejszych, prezentujących wysoką jakość. I to też jest niezmiernie trudne. Obecnie konie z Bliskiego Wschodu praktycznie zawłaszczyły wszystkie pokazy i ciężko jest przebić się naszym koniom. Natomiast nie poddajemy się i próbujemy.
8: Czy o każdy rodowód konia trzeba mocno dbać?
9: To jest właśnie trzeci aspekt, czyli ta kariera, nie liczy się tylko kariera pokazowa, ale też rodowód konia. Trzeba dbać, staramy się, żeby w tych rodowodach koni znajdowało się wiele polskich przodków, ale też konie, które są atrakcyjne na rynku koni arabskich zagranicznym.
8: Czy to jest tak, że na przykład nasienie kupujecie gdzieś za granicą?
9: W tym sezonie stanówkowym dzierżawimy ogiera Fadial Shakab z Kataru. On tutaj stoi fizycznie, krył nasze klacze. De facto wydzierżawiliśmy go w zeszłym roku, czyli krył dwa sezony. W tym roku kończy swoją kadencję, że tak powiem, i wraca do Kataru.
8: Czyli generalnie to wszystko się opiera na wypożyczaniu ogierów.
9: Tak, dzierżawimy. To stanowi zawsze jakiś dolew świeżej krwi, ale też jak sprowadzamy ogiera zabiera z zewnątrz, to wiemy po co i jakie cechy chcemy poprawić u naszych klaczy.
8: Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego konie osiągają aż tak wielkie ceny, co niektóre, ogólnie konie są tym zwierzęciem takim dosyć kosztownym, to chyba na to wszystko składa się ta praca, którą trzeba cały czas poświęcać, rok, dwa lata i pielęgnować, i cały sztab ludzi przy tym siedzi, którym trzeba zresztą płacić.
9: Konie arabskie traktowane są jak dzieła sztuki, są najpiękniejsze i czasami to piękno jest trudne do oszacowania i wyceny. Tak jak podczas licytacji dzieł sztuki potrafią one osiągnąć astronomiczne ceny, tak samo dzieje się w przypadku koni arabskich. No chociażby rekordowa sprzedaż klaczy Pepita za 1 400 000 euro w 2015 roku. Nikt tego konia nie wycenił na taką kwotę. I tu się rodzi pytanie, czy się da wycenić piękno.
8: Czyli jednak każdemu musi wpaść w oko ten właściwy koń, żeby wylicytować go za jak największą sumę.
9: Muszą przynajmniej dwie osoby być mocno zainteresowane, żeby koń osiągnął bardzo wysoką kwotę.
8: To aż od razu nasuwa mi się pytanie, czy jest taka druga osoba, która jest podstawiona, żeby podbijać cenę?
9: Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś siedział na sali i podbijał cenę. Osoby są zarejestrowane oficjalnie i tylko te, które dostają numerek i przechodzą całą procedurę rejestracji, mogą wziąć udział w licytacji.
8: A co jeśli nie ma dwóch osób, jest tylko jedna zainteresowana?
9: Jeżeli koń nie osiągnie ceny minimalnej, zostaje niesprzedany.
8: Czyli jednak minimum jest określane.
9: Każdy koń ma cenę rezerwową, minimalną. Jeżeli jej nie osiągnie, nie jest sprzedawany. Natomiast wielokrotnie, tak jak właśnie wspomniana klacz Pepita, została sprzedana powyżej oczekiwań.
8: To właśnie na jakiej zasadzie ocenia się tą wartość minimalną?
9: Na podstawie kariery pokazowej konia, czyli co zdobył, czym zachwycił. Duże znaczenie ma wartość rodowodowa. Kariera hodowlana, na przykład jeżeli jest to klacz, która rodzi wartościowe źrebięta, jej cena będzie wyższa.
8: Czy przed każdą taką aukcją Pride of Poland staracie się, aby wszystkie konie były skatalogowane?
9: Wszystkie konie, które są zgłoszone do aukcji, mają zdjęcia. W tym roku, jak również w ubiegłym roku, za sesję fotograficzną odpowiedzialny był pan Stuart Vesti, bardzo utalentowany fotograf ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie konie mają przygotowywaną sesję filmową i jeżeli chodzi o sesję filmową, to współpracujemy z państwem Martą i Rafałem Dryżałowskimi, którzy przygotowują przepiękne filmy, potrafią ująć piękno konia. Filmy te przepełnione są wrażliwością i mają przepiękną kompozycję, więc z nimi współpracujemy. No i oczywiście na stronie internetowej znajdują się opisy każdego konia. Można przeczytać o przodkach, o rodowodach, poznać karierę wyścigową, pokazową, hodowlaną danego konia.
8: A na czym polega już samo przygotowanie przed aukcją konia?
9: Staramy się, żeby koń był bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie i pielęgnacyjnie. Musi być w dobrej formie hodowlanej. No i sama pielęgnacja konia. Częściej na pewno taki koń wchodzi na myjkę niż koń, który sobie wiedzie spokojne życie w stadninie.
8: Czy do takiej pielęgnacji konia potrzebne są kosmetyki odpowiednie?
9: Jest cały asortyment dla koni pokazowych, specjalne kosmetyki, szampony, odżywki.
8: Maseczki również.
9: Spreje, które sprawiają, że ta sierść jest miękka, lśniąca i że konie wyglądają zdrowo.
8: Żeby cieszyły oko tego widza.
9: Przede wszystkim.
8: Zawsze było tak, że Pride of Poland to aukcja, na którą ściągacie konie z różnych stadni. No, między innymi z Michałowa, tak?
9: Do tegorocznej aukcji zgłoszone są konie ze stadnin państwowych w Michałowie i w Białce oraz dwa prywatne konie pani Agaty Parys ze stadniny koni Dąbrówka na poniedziałkową aukcję Summer Sale.
8: Czy to jest tak, że wy jako stadnina koni w Janowie Podlaskim współpracujecie z innymi stadninami?
9: Czasami współpracujemy, czasami konkurujemy. Na ringach pokazowych jesteśmy dla siebie konkurencją, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tak naprawdę ważne jest, żeby każda stadnina hodowała konie, które się liczą, bo to stanowi o potędze polskiej hodowli. Natomiast jeżeli chodzi o organizację Dni Konia Arabskiego, to jak najbardziej współpracujemy.
8: Czyli tutaj generalnie też jest taka konkurencja, jeżeli chodzi o kto będzie miał konia z najlepszym rodowodem.
9: Same rodowody nie są oceniane. Oceniana jest jakość konia i chcemy hodować przede wszystkim dobre konie, poprawne konie z dobrym ruchem i typowe, więc nie zawsze rodowód jest kompatybilny z oczekiwaniami hodowcy.
8: Ale musi iść w parze z jakością.
9: A musi iść w parze z jakością. Takie konie zostają w hodowli dobrej jakości.
8: Kiedy już jest aukcja koni Pride of Poland, to wy już generalnie myślami przygotowujecie się do kolejnej z reguły.
9: Kończy się aukcja i od razu w człowieku rodzi się taka myśl, co przeznaczymy na sprzedaż za rok. I to jest najtrudniejsze zadanie w całej organizacji aukcji, czyli skonstruowanie listy sprzedażnej, która będzie atrakcyjna dla kupców z jednej strony, a z drugiej strony, żeby nie wpłynęła negatywnie na całą strukturę stada i żebyśmy nie odnotowali żadnego uszczerbku hodowlanego.
8: Czy to pani jest tą osobą główną, która pewnego pięknego dnia wychodzi na stadniny i pokazuje palcem ten koń, one mają trafić na aukcję?
9: Jeżeli chodzi o wybór koni na aukcję, no to no, nie pracuję sama w stadninie. Jest to wtypowanie koni na sprzedaż zaangażowana oczywiście główna hodowczyni. Listę koni, którą chcemy przeznaczyć na sprzedaż, przedstawiamy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który też zatwierdza tą listę.
8: Zawsze wystawiacie wszystkie te konie, które się akurat w danym roku nadają do wystawienia? Czy ograniczacie tą liczbę?
9: Nie, nie ograniczamy liczby. Wystawiamy w danym roku tyle koni, ile jesteśmy sobie w stanie pozwolić na sprzedaż.
8: A ile w tej chwili macie koni?
9: Około 450.
8: To spore stadko.
9: Bardzo, ale hodujemy konie dwóch raz, konie czystej krwi arabskiej i konie małopolskie.
8: Czy sprzedaż koni odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy aukcji Pride of Poland, czy również gdzie indziej sprzedajecie?
9: Sprzedajemy konie z domu w formie tak zwanych przetargów, więc tak naprawdę od nas konie można kupić przez cały rok. Zawsze mamy coś w ofercie. To oczywiście najgłośniejsza sprzedaż to jest aukcja Pride of Poland. W poniedziałek po aukcji Pride sprzedawane są konie hodowlane na aukcji Summer Sale. Natomiast od kilku lat Stajnia Koni w Michałowie organizuje aukcję zimową, w której też bierzemy udział.
8: Czyli w zasadzie taki przetarg to tak jak aukcja w sumie.
9: Wygrywa najwyższa oferta, o ile osiągnie próg ceny rezerwowej, czyli tak.
8: I taka oferta jest dostępna z reguły u Was na stronie internetowej?
9: Tak, na stronie internetowej znajduje się aktualna oferta koni na sprzedaż.
8: Ja powiem adres tej strony skjanów.pl?
9: Tak.
8: Łącznie pisane.
9: Łącznie pisane.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę o koniach. Chyba dowiedzieliśmy się sporo.
9: Dziękuję bardzo.
1: Oficjalne listy koni aukcyjnych Pride of Poland oraz tych, które są przeznaczone na sprzedaż w przetargach, stadnina umieszcza na swojej stronie internetowej. Jest jedynym Polakiem, który posiada specjalistyczny kurs przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Borstynka, bo o nim mowa, jest także podróżnikiem i autorem książek o Ukrainie. Tematyką Czarnobyla zajmuje się od wielu lat i opowiadał o tym podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w Akademii Bialskiej.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Borys Tynka, przyjechałem do Państwa z Krakowa. Jestem autorem książek, m.in. książki Sekrety Czarnobyla. Jestem również osobą, która ukończyła kurs specjalistyczny na przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia.
8: Jedyny Polak, który ukończył taki kurs.
10: Podobno. Jedyny. Z tym oprowadzaniem po tej strefie jest troszeczkę inaczej, tak szczerze mówiąc, bo jest to obiekt strategiczny, więc cudzoziemcy raczej nie mają takiego otwartego dostępu do oprowadzania. Ale fakt faktem, kurs ukończony, bardzo ciekawy zresztą. Oprócz tego jestem przewodnikiem jeszcze po Odessie, po Kijowie, po odeskich katakumbach, także nie tylko Czarnobyl.
8: Trochę o tym egzaminie, bo żeby taki kurs przejść, to trzeba egzamin zdać. Trudny był?
10: Nie był trudny. W ogóle ten kurs, nie ukrywam, że częściowo odbywał się online, bo to jeszcze było w okolicy pandemii. Później mieliśmy już zajęcia praktyczne w Kijowie, między innymi odbyłem staż z wycieczkami po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Egzamin wydaje mi się, że nie był trudny. Raczej chyba ważniejszym, takim ciekawszym doświadczeniem było przebycie samego kursu niż zdanie egzaminu, bo nie ukrywam, że byli bardzo ciekawi wykładowcy. To były osoby, które uczestniczyły w likwidacji skutków awarii, to byli profesorowie, naukowcy, więc naprawdę taka elita.
8: W zasadzie to skąd ta fascynacja sytuacja Czarnobylem. Dlaczego akurat Czarnobyl, a nie jakaś Kamczatka, nie wiem, cokolwiek innego?
10: To był wypadek przy pracy, bo ja generalnie, Odessa dla mnie to jest takie oczko w głowie, więc nie ukrywam, że zdecydowanie, gdybym miał teraz na przykład wybierać Czarnobyl, Odessa, no to wybieram Odessę, ale gdy podjąłem współpracę z wydawnictwem ukraińskim, właśnie napisałem książkę Przewodnik po Odessie, ukraińskie wydawnictwo tam książkę wydało, przetłumaczyło na język ukraiński. Kontynuowaliśmy to naszą współpracę i pracowałem nad książką o Kijowie, zgłębiając historię Kijowa też, no jakby na to nie patrzeć, no Czarnobyl, a Kijów to jest przecież odległość raptem 100 kilometrów, więc te dwie historie są, mają ze sobą wiele wspólnego. Pomyślałem sobie, że w tym przewodniku po Kijowie powstanie rozdział o awarii czarnobylskiej, ale po właśnie zgłębianiu tej historii, po udaniu się kilkakrotnie do czarnobylskiej strefy wykluczenia, pomyślałem sobie, że to chyba na jednym rozdziale się nie skończy, tylko trzeba będzie po prostu napisać książkę i w ten sposób powstał przewodnik po Czarnobylu, a w zeszłym roku została wydana książka Sekrety Czarnobyla.
8: Sekrety Czarnobyla, ale czy te sekrety to cały czas pan odkrywa?
10: Nie, nie odkrywam, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że to miejsce ogarnięte jest samymi sekretami. Chociaż nie ukrywam, jednym z takich chyba tajemnic sekretów to jest na przykład ilość ofiar, które przecież zostały spowodowane przez awarię. Wiemy oficjalnie o 31 osobach.
8: A śmieszna liczba.
10: Bardzo śmieszna liczba, no bo jeżeli popatrzymy na to, jak dużo się o tym mówi po 40 latach, no to naprawdę 31 osób to jest liczba wręcz znikoma. Więc myślę, że to jest jedna z wielkich też tajemnic związanych z Czarnobylem i pewnie nigdy nie dowiemy się tak naprawdę prawdy, więc ta akurat informacja będzie zawsze owiana właśnie tajemnicą.
8: Szacunki specjalistów mówią o dużo większej liczbie.
10: No ale właśnie, co to znaczy dużo większe, prawda? Czy to jest 100, czy to jest 1000, czy kilka tysięcy, czy może parę set tysięcy, a może parę milionów? No nie dowiemy się tego nigdy.
8: No jeszcze są choroby popromienne, więc tutaj jakby ciężko wskazać, ile tych ofiar było.
10: Może się okazać, że ten rachunek tak naprawdę nie kończy się jeszcze, wręcz przeciwnie, że ten rachunek cały czas się zwiększa, wszystko jest możliwe.
8: Jeżeli chodzi o samo przewodnictwo, to zbiera pan tutaj grupy w Polsce, czy jeździ pan tam, stacjonuje i czeka, aż grupy same przyjadą do pana?
10: Nie, nie, nie. Są doświadczeni organizatorzy wyjazdów do strefy. Ja nie ukrywam, że bycie organizatorem wyjazdu do strefy wymaga naprawdę sporego doświadczenia i pewnych też układów, bo przecież biuro podróży w Polsce, a takie biura są, ja nie będę może podawał nazwy, żeby nie robić tutaj reklamy, takie biura są, muszą mieć na pewno pewne kontakty oczywiście z administracją strefy, bo nie zapominajmy, że strefa wykluczenia to nie jest muzeum, to nie jest wesołe miasteczko, więc to nie jest tak, że podjeżdżamy sobie pod szlaban, kupujemy bilet i wjeżdżamy. Musimy mieć przepustkę i taką przepustkę na pewno te biura załatwią. Ja nie ukrywam, bardziej zajmuję się przewodnictwem niż organizacją, więc tutaj, jeżeli państwo sobie poszukacie w internecie, to ja myślę, że takie biura się z pewnością pojawią i naprawdę gwarantuję, że to są osoby bardzo, bardzo doświadczone.
8: Mówi pan o przepustkach, a dużo jest takich dzikich turystów?
10: Jest ich sporo, znam, sam osobiście znam kilka bardzo ciekawych osób. Ja już tutaj wspominałem o tej osobie nawet dzisiaj na spotkaniu. Teraz pewnie jest ich coraz, znaczy może nie tyle coraz mniej, jest ich mniej na pewno, bo przecież teraz strefa wykluczenia w ogóle objęta jest działaniami wojennymi, więc obecność w tej strefie nielegalnie mogłaby być no taką ogromną przykrością, która mogłaby się zakończyć, kto wie, czy aresztem, czy nawet, nie wiem, śmiercią. Ale przed wojną oczywiście takich osób było sporo. Ja ich tak nazywam troszeczkę romantykami, bo taki człowiek wejdzie do strefy, krzywdy nikomu nie zrobi, nie zniszczy żadnego pomieszczenia, nie zniszczy żadnego domu. Są to ludzie, którzy świetnie strefę znają. Wielu z nich zresztą zostało później przewodnikami. To są najlepsi przewodnicy po strefie. Nie ma lepszych.
8: Kiedy po raz pierwszy pan pojawił się w strefie zero, co najbardziej pana zmroziło?
10: Może nie tyle zmroziło, bo nie było takiego miejsca, które miałoby mnie zmrozić, ale najbardziej chyba zawsze przeżywałem i przeżywam do dzisiaj zwiedzanie Prypeci, bo patrzę na to miasto z perspektywy tych ludzi, którzy tam mieszkali, młodych ludzi, przez 26 lat średnia wieku, więc staram się siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Człowiek mieszka, ma 26 lat, ma pracę, ma rodzinę, szczęśliwe dzieci i nagle się okazuje, że z dnia na dzień musi to miejsce, w którym żyło, się szczęśliwie opuścić, więc bardziej patrzę nie tyle z perspektywy, że coś mnie zmroziło, przeraziło, tylko po prostu jest mi przykro.
8: No, zanim ewakuację zarządzono, to jednak trochę czasu

0: pojedynkach, tych gumowych strojach i one miały ich chronić przed promieniowaniem i oni pracowali godzinami przy tym usuwaniu skutków.
1: Tak, to jest najbardziej chyba przykre, przecież promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć. Oni przyjechali kompletnie nieświadomi tego, z czym będą mieli do czynienia. No i poświęcili swoje życie, jakby na to nie patrzeć. Przykre, oczywiście przykre.
0: Czy tam jeszcze są takie ślady tych osób, które na początku walczyły z tą tragedią? Mówię o tych strażakach.
1: Ja, oczywiście tak, jak najbardziej. Na pewno wielu widzów czy słuchaczy kojarzy serial HBO, gdzie został pokazany wątek ściągania ubrań ze strażaków przychodni prypeckiej numer 126 i faktycznie to nie jest wymyślony wątek. To faktycznie te ubrania do dnia dzisiejszego znajdują się w tej piwnicy. Ta piwnica przypomina taki jakby korytarz o długości 50-60 metrów i te ubrania w dalszym ciągu są i dalej po 40 latach promieniują.
0: Powołuje się pan na ten serial, 5-odcinkowy zresztą, dotyczący tragedii w Czarnobylu, ale mówił pan też, że niektóre sceny były jednak trochę przerysowane.
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim bardzo mnie razi troszeczkę przedstawienie Anatolija Diatłowa jako osobę bardzo agresywną, wulgarną, chamską. Nie podoba mi się to. Wiele czytałem na temat Anatolija Diatłowa. Był to człowiek o specyficznym charakterze, charyzmatyczny, ale bardzo szanowany przez swoich współpracowników, przez podwładnych, więc troszeczkę właśnie z niesmakiem patrzę na to, jak to zostało przedstawione. W serialu było jeszcze kilka takich sytuacji, jak na przykład w pierwszym odcinku choćby nawet, prawda? Widzieliśmy mieszkańców Prypeci stojących na moście, prawda? I tam ktoś spożywał alkohol, prawda? Dzieci się bawią, wiatr we włosach. Też mówi się, że czegoś takiego ponoć nie było. No pamiętajmy, to była godzina 1:23 w nocy, więc no trudno sobie taką sytuację wyobrazić, aczkolwiek no musimy też wziąć pod uwagę, że był to Związek Radziecki, więc ojciec, kto wie, może obudził się w nocy, otworzył lodówkę, wyciągnął butelkę wódki, wziął dziecko na wózek i poszedł na most. Rozmawiałem z przewodnikami wieloma, żaden z nich nie był w stanie tego potwierdzić.
0: Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie Prypeci, to ma pan takie swoje punkty wyznaczone, po których oprowadza pan turystów, czy są takie też punkty, do których jest totalny zakaz wstępu?
1: To znaczy podczas na przykład jednodniowej wycieczki zazwyczaj znamy trasę takiej wycieczki, bo jest to narzucone z góry przez administrację. Oczywiście kilka wariantów jest tej trasy, ale zawsze ta jedna jest, którą musimy przestrzegać. No na pewno podczas jednodniowej wycieczki nie będziemy mieli czasu, żeby odwiedzić Samosioła. Nie będziemy mieli możliwości wejścia choćby na teren elektrowni, na teren sterowni czwartego bloku energetycznego. Podczas kilkudniowych wycieczek takie wejścia są oczywiście możliwe, więc raczej jesteśmy ograniczani i miejscowo, i czasowo, bo pamiętajmy też, że do pewnej godziny musimy tą strefę opuścić.
0: Ile czasu potrzeba, żeby w pełni zwiedzić cały ten obszar, strefę zero?
1: Nie ma takiego czasu. To by człowiek musiał tam pojechać naprawdę setki razy i znam ludzi, którzy tak właśnie robią i człowiek zawsze będzie miał mało i zawsze wymyśli sobie jakiś inny punkt w strefie, którym jeszcze nie był i chciałby go zobaczyć, więc no tak to wygląda.
0: Warto zwiedzić to miejsce?
1: No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej warto zdecydowanie zwiedzić. Czym to jest spowodowane? Na pewno jest to spowodowane charakterem ludzkiej natury, prawda? No bo ciągnie nas do takich miejsc, gdzie coś takiego się stało. Pamiętajmy, że wyjeżdżając drugi raz, pierwszy raz będziemy chcieli wyjechać drugi, trzeci, kto wie, może nawet czwarty, piąty. Znam wiele takich osób, które na to się zdecydowały. Na pewno dużo zrobił też serial HBO. Ja się kolejny raz na niego powołam, ponieważ gdy on został wyemitowany, ja już nie pamiętam, który to był rok, czy 2018, może 19, może troszkę później, ale liczba turystów odwiedzających strefę no wzrosła niesamowicie, więc naprawdę aż ciężko w to pewnie będzie uwierzyć, ale na wjeździe do strefy po prostu tworzyły się korki.
0: Kalendarz został zapełniony.
1: Kalendarz został zapełniony. W weekendy, szczególnie w okresie letnim, jest niesamowita ilość turystów, a każdemu zależy, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najdłużej tam przebywać. Więc jeszcze raz powtórzę, że pamiętajmy o tym, że z tej strefy o którejś tam godzinie trzeba już niestety wyjechać. Chętnych naprawdę ogromna ilość, więc tutaj też polecam zastanowić się nad tym, jaki miesiąc czy dzień tygodnia wybrać na odwiedzenie stref.
0: Sarkofag robi wrażenie, ale też chyba cmentarzysko pojazdów, które brały udział w akcjach ratowniczych.
1: No tutaj rozczaruję. Sarkofagu nie widać, ponieważ jest przykryty przez nową bezpieczną powłokę, więc sarkofagu nie widać. Możemy jego zarysy zobaczyć na pomniku, który stoi w okolicy nowej bezpiecznej powłoki, a te słynne wysypiska Rosocha zostały już dawno zlikwidowane, więc no niestety już nic tam nie zobaczymy.
0: Kim jest ten stalker w strefie zero?
1: Stalker to jest słowo, zacznijmy od tego, wzięte z książki, prawda, którą napisali w latach 70. bracia Strugaccy, Piknik na skraju drogi. To jest człowiek, który jedzie do strefy i wywozi stamtąd różnego rodzaju cenne artefakty. To jest bardzo ciekawe, bo książka została napisana w latach 70., a strefa powstała dopiero w 86. roku.
0: To jest problem, że turyści bardzo często wywożą stamtąd wszelakie pamiątki?
1: Mało jest turystów,

0: turystów, którzy wywożą pamiątki. Są tacy, którzy oczywiście decydują się na jakiś tam kamyczek. Myślę, że to nie jest groźne. Nie spotkałem się z turystami, którzy by mieli wywozić jakieś, nie wiem, ciężkie przedmioty, bo chyba tylko jest to możliwe, gdyby turysta zdecydował się na wyjazd nielegalny. W przypadku legalnego wyjazdu to jest na pewno niemożliwe, bo pewnie zwróciłby uwagę inny turysta, ewentualnie po prostu kontrole dozymetryczne by to wykryły. Przypadki, że na lotnisku tak, ktoś tam na przykład chodził po lesie, tam gdzie przewodnik mu mówił, żeby nie chodził i się okazywało na przykład, że jego buty są zanieczyszczone, więc nie jeden turysta zostawił buty na lotnisku.
1: Można wziąć śpiwór i przenocować w jednym z takich opuszczonych budynków?
0: Można nielegalnie. Jest to możliwe.
1: Ale robią tak.
0: Oczywiście, że robią. Nawet mają swoje dziuple stalkerzy, na przykład w Prypeci, gdzie w jednym z opuszczonych mieszkań przetrzymują kalimaty, śpiwory, kuchenki gazowe. No pamiętajmy, że te pierwiastki najgroźniejsze uległy rozpadowi w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach. Oczywiście będą też takie, które ulegną rozpadowi za kilkaset, czy tam powiedzmy za parę tysięcy lat, ale jest tam coraz bardziej bezpiecznie. Przez 40 lat było mnóstwo opadów deszczu. Pierwiastki po prostu wsiąkają głęboko w glebę. Ale jedno jest pewne, nikt tam na stałe na pewno nie zamieszka, więc nie spodziewam się, żeby Kijów miał się za kilka tam set czy ileś tam lat rozwinąć na tyle, żeby sięgać granicy właśnie strefy wykluczenia.
1: Nie było psa z pięcioma nogami albo dużych wyrosłych łabędzi.
0: Nie widziałem, wszystko z nimi jest, ze zwierzakami w porządku. Przyroda generalnie, zwierzęta, fauna, flora, no po prostu odbiera to, co kiedyś do niej należała. No tak historia zatoczyła koło, przecież na tych terenach kiedyś człowieka nie było, potem pojawił się człowiek, potem zniknął. Ten łańcuszek pokarmowy został przerwany, prawda? I kto wie, może dla tych zwierząt, roślin człowiek był większym zagrożeniem od samego promieniowania.
1: A którzy turyści najczęściej odwiedzają strefę zero?
0: Na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, w rankingach byli Ukraińcy, dlatego że oni mają 50% zniżki, więc oni masowo strefę odwiedzają z sentymentu, z ciekawości. Na drugim miejscu Brytyjczycy, na trzecim miejscu Polacy.
1: Wielu turystów już pan przeprowadził przez Czarnobyl?
0: Nie, niewielu. Nie będę mówił liczb tutaj, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie, niewielu. Dla mnie każde spotkanie jest przyjemne, tym bardziej takie, gdzie przy takiej frekwencji, prawda? Wprawdzie rekordu Metaliki nie pobiliśmy, ale nie, naprawdę bardzo mi miło, ja oczywiście żartuję. Jest mi bardzo miło, każde spotkanie jest dla mnie miłe. Ja staram się ocieplić wizerunek Czarnobyla, więc czy na spotkanie przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 20, 50, zawsze to jest spotkanie z czytelnikami, zawsze jest mi bardzo miło opowiedzieć o książce, o tych swoich, że tak powiem, przygodach, w ogóle związanych nie tylko z Czarnobylem, ale również przecież z Ukrainą, więc ja traktuję te spotkania naprawdę nie jako obowiązek, ale jako po prostu czysta przyjemność.
1: Czy są pytania takie, na które nie zna pan odpowiedzi?
0: Na pewno są takie pytania. Ja też nie jestem wszechwiedzący, ja nie oszukujmy się, też nie jestem fizykiem, nie jestem chemikiem, nie jestem fizykiem jądrowym, więc gdyby ktoś mi zadał specjalistyczne pytanie z budowy reaktora, to jestem pewien, że nie wiedziałbym, po prostu się na tym nie znam. Ja bardziej tutaj zmierzam ku wątkom historyczno-krajoznawczym. W tym się specjalizuję, więc ja nawet zawsze na tego typu spotkaniach jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję osobom uczestniczącym, czy jest wśród nas fizyk jądrowy, bo raz trafiło mi się, że chyba w Koszalinie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był fizyk jądrowy i ja byłem od razu czerwony, spocony, no bo no nie oszukujmy się, no przecież fizyk jądrowy doskonale wyłapie moje błędy, prawda? A tu chodzi nie o szczegółowe podanie jakichś tam kwestii technicznych, tylko po prostu o pokazanie nawet okrężną drogą, jak ta praca tego reaktora wyglądała, co się stało w tą nieszczęsną noc i co się stało później, więc...
1: Czy jednak pan studiuje wiedzę z zakresu tego, jakie były przyczyny tej katastrofy, bo jednak wiele szczegółów też podczas takiej prezentacji, jaką dzisiaj pan poprowadził, padło.
0: Staram się śledzić każdą nową książkę, która pojawia się o Czarnobylu. Nie ukrywam, że każda nowa książka, która się pojawia, na pewno się znajduje później na mojej półce, więc generalnie, jeżeli chodzi o przyczyny awarii, no to tutaj jest chyba wszystko już jasne, tutaj nic nowego nie wymyślimy, ale zawsze bardzo miło jest popatrzeć na przykład na perspektywę jakiegoś innego autora.
1: Ale te szczegóły jednak pan zagłębia.
0: Staram się, no bo jednak mimo wszystko ja muszę być przygotowany na to, że może być jakiś fizyk jądrowy na sali, no jakby na to nie patrzeć. No.
1: To jest nauczka, ten Czarnobyl?
0: To jest z jednej strony nauczka, bo człowiek popełnił błędy i te błędy doprowadziły do największej technogennej awarii w historii ludzkości. Z drugiej strony podchodzę do tego, ja do tej awarii, jako też zwycięstwo człowieka. Bo człowiek wygrał, bo jeszcze 40 lat temu pewnie nikt by w życiu się nie spodziewał, że tam będzie można organizować jakieś wyjazdy turystyczne. Teraz jest to możliwe przy zachowaniu oczywiście odpowiednich środków bezpieczeństwa, ale jest to możliwe. 40 lat temu było to nie do pomyślenia.
1: Czyli liczniki Geigera jeszcze coś tam wskazują?
0: Wskazują, ale równie dobrze mogłoby się okazać, że większe promieniowanie jest tutaj przy Akademii niż na przykład samej Prypeci. Promieniowanie zależy od wielu czynników, od położenia miasta, od słońca, więc naprawdę tych czynników jest bardzo dużo. Tutaj nie chcę straszyć, czyli oczywiście mieszkańców Białej Podlaskiej, wszystko jest w porządku.
1: A sam czas wybuchu reaktora jądrowego mocno skaził tereny tutaj, nawet te w pobliżu Białej Podlaskiej.
0: Tak, tak, ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że tutaj te województwa tak naprawdę przecież te pierwsze dni po awarii były najbardziej narażone. Tutaj w zasadzie dostała się ta pierwsza chmura radioaktywna, więc tym bardziej ja myślę, że tego typu spotkania też mają sobie taki ciężar bardziej gatunkowy niż powiedzmy spotkanie, nie wiem, w Zakopanem czy w Szczecinie, prawda? Więc tutaj przecież z wieloma osobami na pewno w tym spotkaniu uczestniczyło wiele osób, które tamte dni przecież pamiętają, a to były, podejrzewam, naprawdę bardzo nerwowe dni.
1: Czujniki w Mikołajkach ile wykazały tego promieniowania?
0: 100 tysięcy razy większe dawki, znaczy większy poziom promieniowania niż to było powiedzmy jeszcze dzień wcześniej.
1: Czyli tak naprawdę na drugi dzień każdy świecił.
0: No może nie tyle świecił, co każdy był przerażony, prawda? Bo ja sobie też wyobrażam takiego pracownika takiej stacji meteorologicznej w Mikołajkach, gdzie on nagle przeprowadza pomiary, a tutaj nagle wszystkie czujniki, wskaźniki wariują. Przecież nikt początkowo w to nie uwierzył. Resetowano, skalibrowano te wszystkie urządzenia i dopiero potem się okazało przy drugim pomiarze, że jednak coś jest nie tak. Pierwsze informacje nadeszły ze Szwecji, prawda? Bo dopiero przez szwedzkiej elektrowni jądrowej pracownicy wykryli to promieniowanie. Wprawdzie na początku obawiali się, że to wyszło u nich, że u nich doszło do przecieku, później już było wszystko jasne. Ale bardzo długo Związek Radziecki nie dzielił się przez opinią publiczną tym, co się tak naprawdę stało. Oczywiście stacje zachodnie też przekazywały pewne informacje nie do końca zgodne z prawdą. Wtedy tych informacji tak naprawdę nie było, ale wystarczyło jedno zdjęcie satelitarne, prawda, które wykonała satelita amerykańska, gdzie było widać ten zniszczony reaktor i było wtedy pewne, że no to jest naprawdę poważna awaria.
1: A jak już prawda wyszła na jaw, to okazało się, że płyn ma nas uratować. Płyn Lugola.
0: No, tak było. Płyn Lugola miał zabezpieczyć gruczoły tarczycy u osób niepełnoletnich. 18,5 miliona tych dawek tego płynu podano. Akcja profilaktycznie zorganizowana, nie oszukujmy się, świetnie. Ja też piłem, ale nie pamiętam w ogóle kompletnie smaku. Nie pamiętam. Pamiętam kolor, pamiętam kieliszek, czy tam pojemnik, prawda, ale smaku kompletnie nie pamiętam, więc jakoś tak to wyszło. Miałem 13 lat, więc coś tam powinienem już pamiętać. No.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne.
2: Borys Tynka swoje doświadczenia i wiedzę zebrał między innymi w książce Sekrety Czarnobyla, gdzie opowiada o wyprawach do strefy wykluczenia oraz historii i konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Coraz więcej Bielczan korzysta z przygotowania do operacji ortopedycznej prowadzonego przez fizjoterapeutę. Taka forma jest często zalecana przed planowanymi operacjami ortopedycznymi, zwłaszcza przy zabiegach stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, kręgosłupa oraz rekonstrukcjach wiązadeł i ścięgien.
2: Temat operacji ortopedycznych. Co możemy rozumieć pod tym pojęciem i czy trzeba się do nich przygotować?
3: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą oraz nauczyciel akademicki na Bialskim AWF-ie. Temat bardzo ciekawy i bardzo aktualny, pomimo może sezonu letniego, bo to zimowy jest taki bardziej operacyjny. Operacja ortopedyczna to są najczęściej rozumiane operacje kolan, stawów kolanowych, to co dużo osób ma operację łękotek, więzadeł, to są endoprotezy stawu kolanowego, stawu biodrowego, no i też różne operacje stawów skokowych, stawów barkowych. Tych operacji obecnie również w naszym bialskim szpitalu wykonuje się bardzo dużo.
2: Powinniśmy być przygotowani do tego, czy nie?
3: Jak najbardziej powinniśmy być przygotowani. Obecne trendy światowe mówią, że przygotowanie do operacji ortopedycznej powinno rozpocząć się w momencie kwalifikacji do zabiegu. Nie tydzień przed, tylko najczęściej te operacje planowe pacjenci już znają termin operacji czasami kilka miesięcy wcześniej, czyli jest ta kwalifikacja, jest diagnoza i to jest najlepszy moment do tego, żeby już zacząć rozglądać się za fizjoterapeutą, który pozwoli nam bezpiecznie do tego zabiegu się przygotować.
2: Czy w Białej Podlaskiej często osoby korzystają z takiego przygotowania do operacji? Czy może nie mają o tym za bardzo pojęcia, że można coś takiego?
3: Myślę, że ta świadomość społeczna troszeczkę się zmienia i pacjenci, zwłaszcza ci, którzy są na co dzień bardzo aktywni ruchowo, zaczynają szukać takich rozwiązań po to, aby po operacji szybciej wrócić do sprawności. Natomiast to jest ciągle coś takiego nowego, czyli ten termin prerehabilitacji, bo tak to się nazywa fachowo w literaturze właśnie ortopedycznej czy fizjoterapeutycznej, to jest taki nowy termin, aczkolwiek w tych trendach światowych już od kilkunastu lat mówi się, że to jest faktycznie dobra rzecz, która przede wszystkim skraca nam czas tej rehabilitacji pooperacyjnej.
2: No właśnie miałem o to zapytać, co tak naprawdę daje to przygotowanie wcześniejsze do operacji ortopedycznej.
3: Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, skraca nam czas tej rehabilitacji pooperacyjnej. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to też jest to, że to przygotowanie, to jest na kilku płaszczyznach. To jest aspekt społeczno-rodzinny, bo czasami musimy przygotować siebie, naszych domowników na to, że przez pewien czas będziemy tacy troszkę niepełnosprawni ruchowo. Czasami to się wiąże też z przygotowaniem naszego domu pod kątem czy jakichś nakładek toaletowych, czy jakichś specjalnych poręczy pod prysznicem, czy w łazience, czy musimy przeprowadzić się na parter, bo te schody pierwotnie będą troszeczkę trudne. Sprawy zawodowe, też jest czas na wyprostowanie czy uporządkowanie pewnych rzeczy, zwłaszcza w przypadku osób żyjących samotnie. To jest ważne, ponieważ po operacji nie ma takiej możliwości, że nagle następnego dnia po zabiegu wstajemy, bierzemy torbę i idziemy do sklepu po zakupy. Ktoś te zakupy też przez pierwszych kilka dni, przez 2-3 tygodnie musi nam robić. Sytuacja banalna, ale ktoś ma pieska w domu, ktoś z tym sobie musi wychodzić. Więc ta prerehabilitacja, czyli to spotkanie przed operacją z fizjoterapeutą, to też jest taki dobry moment, żeby o tego typu rzeczy zapytać, albo też fizjoterapeuta takie rzeczy wyjaśni, aby pacjent do takiego zabiegu był na każdej tej płaszczyźnie przygotowany. Więc mamy aspekt społeczny, zawodowy, no i ten najważniejszy ruchowy, czyli motoryczny, czyli nasz aparat ruchu do operacji też może być, powinien być przygotowany. Nawet jeżeli jest sytuacja taka, że boli nas ten uszkodzony bark, czy kolano, czy staw skokowy, ale mamy tak dużo mięśni w innych częściach ciała, które potem nam będą potrzebne do prawidłowego poruszania się, czy ćwiczenia, czy też samodzielnego właśnie ubierania się, że warto o tym już przed operacją pomyśleć i zacząć to również wzmacniać. Dlatego wtedy właśnie po operacji jest dużo łatwiej. Pacjenci nie są zaskoczeni i, no i ta świadomość troszeczkę jest inna.
2: Czyli jednak dobre jest to przygotowanie i późniejsza rehabilitacja, w sensie wizyty u fizjoterapeuty.
3: Tak, przygotowanie, oczywiście zawsze pacjenci pytają, a czy ja mogę sam? Oczywiście pacjent może sam, mało tego, mówi się też w literaturze fachowej o czymś takim jak zaangażowanie w proces rehabilitacji. Jeżeli pacjent chce sam ćwiczyć, my się z tego bardzo cieszymy jako fizjoterapeuci. Oczywiście wskazana jest nasza kontrola, aby te ćwiczenia były adekwatne do potrzeby pacjenta, więc układamy program program ćwiczeń, czy też przygotowujemy tkanki miękkie poprzez masaż, czy różne terapie manualne, aby ta tkanka była do tej operacji też przygotowana. Natomiast ten trening, jeżeli zawsze pacjent pyta, no dobrze, ale ile czasu powinienem ćwiczyć, żeby było lepiej? Z takiego biomechanicznego punktu widzenia te 2-3 miesiące takiego przygotowania to jest taki w sam raz czas na to, aby nasze mięśnie odczuły to i nasze ciało też czuło się lepiej przygotowane, więc jak najbardziej.
2: No ale jeśli chodzi o taką samorehabilitację, to może ona być niebezpieczna?
3: My tak czasami przewrotnie mówimy, jak już coś się przed operacją zerwało, no to już się bardziej przed operacją nie zerwie. Natomiast mogą wystąpić kompensacje z innych części ciała, co powoduje, że potem pacjent po operacji trafia i my nie wiemy, co go pierwotnie bolało. Czy to już jest to, co było urazowe, czy operowane, czy to jest coś, co on sobie gdzieś tam nadwyrężył, sam się przygotowując do zabiegu. Także może dużej szkody sobie nie zrobi, ale pewne złe nawyki może w sobie uruchomić, co nie jest dobre. Dlatego też taka konsultacja z fizjoterapeutą czy z trenerem medycznym jest wskazana, żeby to wszystko poprawnie i w odpowiednim tempie zrobić. Czyli nie da się też nagle w 2 tygodnie nadrobić pewnych zaległości ruchowych.
2: Ale też tutaj miałem na myśli coś takiego, że no, nieodpowiedni dobór ćwiczeń może, nie wiem, wyrobić nie te mięśnie, co trzeba i można sobie większą krzywdę zrobić, czy nie?
3: Nie, aż tak nie. 2 czy 3 miesiące raczej u osoby, która nie ćwiczyła wcześniej, to nie jest wystarczający czas, żeby tak mówiąc kolokwialnie przypakować nie w tym miejscu, co trzeba. To bardziej patrzymy pod kątem jakichś takich nieprawidłowych, złych nawyków ruchowych. Tutaj może jeszcze wspomnę o tak zwanym zaopatrzeniu ortopedycznym. Czasami, zwłaszcza młodsi pacjenci się przed tym strasznie wzbraniają. Mówimy o pewnych ortezach, czy nauka chodzenia o kulach, bo naszym celem jako fizjoterapeuty jest ta poprawność wzorca ruchowego, czyli dobry ruch. Jeżeli pacjent kuleje i nie chce chodzić o tych kulach, to on będzie kulał coraz bardziej i po operacji, mimo że lekarz mu najlepszą, najnowszą metodą wszystko naprawi w tym stawie, no to on będzie dalej kulał, więc wtedy my mamy więcej roboty, więcej pracy. Dlatego czasami na odpowiednim etapie danie tych kul, czy tej specjalnej ortezy, która przed zabiegiem ustabilizuje nam staw, da nam pewną taką swobodę stawową, mięśniową, jest bardzo potrzebne. Tylko to też można fajnie dobrać. Obecny rynek ortopedyczny jest bardzo bogaty i naprawdę tych ortez przeróżnego rodzaju jest tak dużo, że dla każdego można coś dobrać. Właśnie po to jest ta orteza, aby pacjenta zachęcić do ćwiczeń. Orteza nie jest czymś, co czasami nam się wydaje, że orteza nam robi pracę za mięśnie, pracuje nam za staw. Nie. Orteza jest, dobrze dobrana orteza jest po to, aby pacjent mógł bezpiecznie i lepiej ćwiczyć, czyli przygotować się do tej operacji.
2: Jeszcze o taką rzecz miałem zapytać, czy wy jako specjaliści, fizjoterapeuci nie lubicie się z innymi specjalistami? Może są tacy, może z ortopedami?
3: To jest taki dosyć świeży temat, bym powiedziała. Generalnie sądzę, że czasami pewne niesnaski, tak to może ujmę, wynikają z braku wiedzy i z braku może pewnej komunikacji. Ja rozumiem obawę pewnych środowisk, które uważają, że my puścimy na siłownię pacjenta, to on już tam pozrywa wszystko. To raczej wynika z braku pewnej wiedzy na ten temat, co my jako fizjoterapeuci czy jako trenerzy medyczni robimy z tymi pacjentami, więc to raczej nie jest jako taki konflikt zawodowy, tylko raczej taki może brak komunikacji i taki płaszczyzny w pewnych momentach do porozumienia. Natomiast ja osobiście współpracuję z wieloma ortopedami, którzy mówią wprost, że bez pracy fizjoterapeuty to ich praca byłaby mało ważna. Także raczej obecnie dąży się do tych takich zwanych zespołów rehabilitacyjnych, gdzie jest lekarz, gdzie jest fizjoterapeuta, gdzie jest osoba, która to zaopatrzenie ortopedyczne też dobrze wykonuje. No i ten holistyczny zespół fajnie pacjenta holistycznie prowadzi. Tutaj jeszcze mówiąc o przygotowaniu do operacji, ważną informacją, o czym należy wspomnieć, jest to ta nadwaga nieszczęsna, ponieważ zwłaszcza u pacjentów starszych, kiedy mówimy o endoprotezach, no większość tych pacjentów boryka się z nadwagą lub otyłością. Te czasami pół roku do planowej operacji to jest naprawdę fajny czas, kiedy kilka kilogramów można bezpiecznie zgubić. A pamiętajmy, każdy kilogram mniej na pasie to jest kilka kilogramów mniej na kolanie czy na biodrze. I nasze stawy naprawdę nam potem podziękują, więc i powodzenie operacji jest lepsze, jeżeli pacjent jest lżejszy, lepiej przygotowany i sam pacjent lepiej się rusza po operacji. Po prostu łatwiej się dźwignąć z tego fotela czy z tego łóżka, jak nie mamy tego dodatkowego balastu.
2: Wiem, że bardzo ciężko jest nawyki żywieniowe zmienić, ale jeśli już spróbujemy, to chyba to idzie już tak, jak mówiąc kolokwialnie, po maśle.
3: To prawda. prawda. I tutaj też znowu ten aspekt takiej pracy zespołowej, czyli ten fizjoterapeuta, trener, no i fajnie by było, gdyby to był też dietetyk. Dietetyk, ewentualnie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym endokrynolog, bardzo często też tą gospodarkę hormonalną dobrze uregulować i wtedy efekty są naprawdę zaskakujące. Chyba najbardziej zaskakującym momentem jest, kiedy pacjent przed dniem operacji przychodzi i mówi: kurczę, pani Martyna, może ja nie będę miał tego zabiegu, się w sumie tak fajnie czuję, to po co mi ten zabieg? To jest chyba dla nas taka najlepsza laurka. Oczywiście ten zabieg później jest, to nie jest tak, że my pacjentów zniechęcamy, absolutnie, bo jesteśmy świadomi klinicznej czy radiologicznej potrzeby danego zabiegu ortopedycznego, natomiast jak się pacjent czuje świetnie przygotowany i widać, że nie boi się zabiegu, wie, o co chodzi i wie, że ten okres po operacji będzie w porządku przebiegał, bo się czuje właśnie przygotowany, to jest dla nas najlepszy komplement.
2: To też do takiej operacji, jeszcze raz wrócę, do operacji ortopedycznej, trzeba sobie też głowę przygotować. Do tego.
3: Tak, przygotować głowę, ponieważ tutaj mamy dwie grupy pacjentów, tych, którzy mają uraz ostry typu skręcenie, zerwanie, zwichnięcie, czyli jeździłem na nartach, grałem w piłkę, gdzieś grałem w kosza, biegałem i jestem osobą bardzo sprawną i mam uraz i nagle z osoby, która codziennie miała trening, tą aktywność i dawkę adrenaliny, nagle robię się osobą unieruchomioną, to z psychologicznego punktu widzenia to jest potwierdzone, to faktycznie źle wpływa na nasz nastrój, tak mówiąc bardzo delikatnie.
2: Brakuje tego ładowania i rozładowywania baterii.
3: Zdecydowanie. Wiemy, że ruch jest tym elementem, który nam też wietrzy tą głowę, więc jak nagle się unieruchamiamy, a tego ruchu codziennie było dużo, to też naszym zadaniem jako fizjoterapeutów jest znalezienie takiego sposobu, aby pacjenta zmęczyć w inny sposób. Jeżeli mam chore prawe kolano, zrobię mu trening na lewe kolano i na resztę ciała, bo reszta ciała jest zdrowa. To też czasami naszych pacjentów zastanawia, kiedy pacjent ma, nie wiem, skręcone kolano czy staw skokowy prawy. Ja mnie to proszę, siadamy na rowerze, prawa noga jest na taboreciku, ale reszta ciała pracuje i tu się można zmęczyć, spocić i to też jest nasza rola, żeby tych pacjentów przygotować. Druga grupa to są ci pacjenci właśnie starsi, którzy są kwalifikowani do zabiegu czy osteotomii, czy endoprotezoplastyki i ta aktywność u nich nie jest zbyt dobra. I naszym zadaniem jest ich rozruszać powolutku, bezpiecznie, bo też należy pamiętać, że to jest grupa pacjentów, która ma często różne choroby współistniejące, cukrzyca, nadciśnienie lub jeszcze inne. Więc naszym zadaniem jest bezpiecznie go wprowadzić w te początkowe formy ruchu, nauczyć go tego, pokazać, że to daje przyjemność, że to jest bezpieczne, że wcale nie wywrócę się, nie zrobię sobie czegoś innego, gorszego. Więc tu jest bardzo stopniowa, bardzo łagodna praca. Więc mamy jakby dwie grupy pacjentów, którzy do tego zabiegu ortopedycznego powinni się przygotować. Ci urazowi ostrzy i ci właśnie czekający na endoprotezoplastykę. Bardzo często okres oczekiwania jest bardzo podobny. To jest kilka miesięcy, czasami do roku czasu, bo to mamy, no, to różnie wygląda w różnych ośrodkach w Polsce. Natomiast faktycznie to jest naprawdę bardzo dobry czas na to, żeby się właśnie zawodowo, psychicznie, fizycznie do tego przygotować.
2: Mamy przygotowanie do operacji ortopedycznej, a potem mamy rehabilitację po operacji ortopedycznej. To się czymś różni?
3: Różni się zdecydowanie. Na pewno jedno wynika z drugiego, więc jak pacjent jest przygotowany, to ta rehabilitacja pooperacyjna jest procesem troszkę krótszym i na pewno bardziej miłym dla pacjenta, bo generalnie to trzeba powiedzieć wprost, rehabilitacja ortopedyczna nie jest miłą rehabilitacją, ponieważ pracujemy z pacjentem bólowym, czyli my jako fizjoterapeuci po operacji pracujemy z pacjentem, który jest pocięty, z obrzękiem, jest unieruchomiony w jakiejś części ciała, jest bólowy, no bo go to boli, musi chodzić o kulach, albo chodzić o chodziku, lub jeździć na wózku. Czy to są trudne rzeczy i też my w tym momencie jako fizjoterapeuci ci pooperacyjni musimy trochę tak wyciszać troszeczkę też te stany, albo starać się przynajmniej, tłumacząc, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko ten pierwszy miesiąc jest taki najtrudniejszy. Po operacji. To naprawdę pierwszy miesiąc po operacji ortopedycznej to jest moment, kiedy powinniśmy dać sobie bardzo dużo czasu i cierpliwości, aby to się wszystko w komórkach, w tkankach naszych, co powinno się zadziać, żeby się zadziałało. Więc dużo bardzo cierpliwości.
2: To kiedy ta rehabilitacja po operacji powinna się rozpocząć?
3: aktualne trendy mówią, że im wcześniej, tym lepiej. Ci pacjenci, którzy mają przygotowanie takie ruchowe, motoryczne, oni już wiedzą, prawda, co należy w ciągu tych pierwszych kilku dni robić. Natomiast kiedy my jako fizjoterapeuci tego pacjenta gdzieś tam dostajemy w międzyczasie, powinna taka rehabilitacja zacząć się czasami od drugiej lub trzeciej doby. Ja wiem, że to się wydaje być bardzo zaskakujące, ale przypominam, że mamy inne części ciała, które już należy uruchamiać, aby część operowana się rehabilitowała, goiła, dochodziła do siebie. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie po takiej operacji ortopedycznej, bo o tym mówimy, aby w ciągu pierwszego tygodnia już zacząć uruchamiać inne części ciała pod kątem pompy mięśniowej, pod kątem tego przeciwzakrzepowego, przygotowania również naszych tkanek i przeciwdziałania przeciwzakrzepowego, no i tego też lepszego samopoczucia, bo generalnie gdybyśmy nawet zdrową osobę położyli na 2-3 tygodnie w łóżku, to będą już bardzo duże zaniki mięśniowe, a zaniki mięśniowe to jest coś, co się naprawdę powoli odbudowuje.
2: Czyli już widzę ten problem, kolejki, jeśli chodzi o NFZ, żeby tak od razu rozpocząć rehabilitację, więc tu ukłania się już prywatna usługa.
3: No niestety tak, niestety albo stety, no takie mamy, tak to wygląda w Polsce. Natomiast tutaj też wspomnę do tego wcześniejszego tematu, nawiążę, ponieważ jeżeli pacjent jest przygotowany motorycznie, czyli wie, co ma ćwiczyć, jak może ćwiczyć, to on przez pierwsze 2 czy 3 tygodnie praktycznie potrzebuje w prywatnym sektorze jednorazowej konsultacji z fizjoterapeutą, bo my jesteśmy tylko takim w tym momencie organem nadzorującym bardzo często te ćwiczenia, bo pacjent już wie, co ma ćwiczyć, co napinać, czego ma nie napinać, jaki zakres ruchu. W ogóle, kiedy ja mówię o napięciu mięśniowym, to pacjent już wie, o co mi chodzi. Być może osoby, które na co dzień ćwiczą, tego pojęcia może problemu nie rozumie, bo dla nas napięcie mięśniowe tej czy innej grupy mięśni jest rzeczą oczywistą. Ale dla pacjenta, który wcześniej nie ćwiczył, nagle jest po operacji, trafia do nas jeszcze z tym obrzękiem i z bólem, mówię, proszę napiąć mięsień czworogłowy czy dwugłowy, on naprawdę nie wie, o co nam chodzi. Także taki pacjent bez tego przygotowania potrzebuje zdecydowanie szybciej i więcej tych wizyt, spotkań z fizjoterapeutą, natomiast ten przygotowany zdecydowanie mniej.
2: Czyli trochę jednak na anatomii trzeba się znać.
3: Zwłaszcza w momencie, kiedy musimy uruchamiać te inne części ciała. Ja nawet bardzo często tak przewrotnie zadając studentom pytanie, mówię, no dobrze, co byście z tym pacjentem po operacji zrobili? Zwłaszcza młodzi, zdolni, świeżo upieczeni absolwenci kierunku fizjoterapia, no to skupiają całą uwagę na tej operowanej chorej części ciała, która, no tak jak powiedziałam na początku, nie wymaga naszej uwagi, naszej atencji. Właśnie powinniśmy skupić się na pozostałych częściach ciała. No i mówię, no dobrze, no mamy chore kolano operowane, ale mamy stan

0: Jest do zdobycia w każdym sklepie. Jak nie mamy hantli w domu, to są po prostu butelki z wodą, napełnione adekwatnie do danego ciężaru. Więc naprawdę troszeczkę kreatywności i chęci i czasami zaangażowania domowników można bardzo fajną mini siłownię zrobić pacjentowi w domu. I też to, co wspomniałam gdzieś wcześniej, jego codzienne zaangażowanie, bo pacjent po operacji ortopedycznej musi ćwiczyć 3-4 razy dziennie. Czasami pacjenci mówią, ale pani Martyno, ale ja mam dobę za krótką. Ja wiem, po prostu trzeba robić szybciej pewne ćwiczenia. Tak oczywiście troszeczkę żartem, ale faktycznie pierwsze tygodnie pacjent nic innego nie robi, tylko leży i ćwiczy. Tak to wygląda, ale tak to powinno wyglądać. I też czasami pacjenci pytając nas o to, jak długo powinienem być na zwolnieniu lekarskim, prawda? Tak pytają mniej więcej o te ramy czasowe. Ja wiem, no ale gdy pacjent jest na zwolnieniu lekarskim, wtedy ma czas na rehabilitację. Niestety pacjenci, którzy z różnych przyczyn wracają do pracy zawodowej, niestety tego czasu na rehabilitację już nie mają. I to od razu widać, jak to troszeczkę w innym tempie ta rehabilitacja później przebiega. Więc wszystko musi mieć swoje normy czasowe. I tutaj też jeszcze dodam, że ani ambicja pacjenta, ani ambicja fizjoterapeuty nie przyspieszy biologii gojenia się tkanek. Pewne rzeczy muszą mieć swój czas i to też o tym trzeba pamiętać.
1: Wszystko o przygotowaniu do operacji ortopedycznej oraz o rehabilitacji po operacji ortopedycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Rozmawiał Arek Michlewicz. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego informatycy muszą również nadążać za zmianami. Akademia Bielska zorganizowała bezpłatne warsztaty tworzenia systemów AI.
3: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal, jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
1: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
3: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
1: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
3: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzamy oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, do ilu projektów już się dołożyłem.
1: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
3: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
1: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
3: Nie bać się.
1: Zaprzyjaźnić się.
3: Dokładnie, tak.
1: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
3: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmieni się tak szybko, że zanim doczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobyć po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
1: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz w skali roku?
3: Trudno nawet określić.
1: Za dużo tego jest?
3: Tak.
1: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
3: Tak, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
1: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
3: Owszem, niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
1: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej, no faktycznie, możecie wypaść z rynku.
3: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
1: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
3: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
1: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
3: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mamy jakieś inicjatywy na uczelni, tak organizowane już przez uczelnię.
1: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
3: Od firmy często jestem wysyłany.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli po poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
1: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej było dosyć duże zainteresowanie.

0: Interesowanie, jak zobaczyłem wczoraj, że 29, na wczoraj o godzinie gdzieś tak 20, liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
1: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
0: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej. A jak wiadomo, modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak no, obecne modele potrafią to zrobić.
2: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bielika.
1: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
2: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy, czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwny regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Bielika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie, ale odpowie no czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Jam, ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to odpowiedź, potem dopiero wysyłamy do Bielika. I Bielik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele, i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy, to nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele i zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bielika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 zł, za 40. No i to mówię, to jest taka gwostka, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz. I mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
1: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
2: Trochę inny jest cel. Trochę jest taki, że promujemy pierwszy model Bielika. Promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w BI Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata. Dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj przez, no uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że, i to jest cała akcja, bo na całą Polskę, są takie typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostszy i o wiele sensowniejszy. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
1: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc no, wy musicie cały czas jednak nadążać.
2: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek, takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna z rzeczy jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
1: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
2: Tak. I też tutaj kilka osób mieliśmy, tak, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią. Jak gdyby nie mają jak gdyby styczności na co dzień z kodowaniem. Natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, no bo Gemini, jakieś inne modele, które są tak cloud, jakieś open, czy tam ChatGPT. Trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam. i trochę poczytały, no i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, no w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, no ale tej, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy no całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie, co fajnie zagrało.
1: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
2: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowanie dla zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby 8-latka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
1: Co taki agent AI potrafi?
2: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
1: Do czego można go wykorzystać?
2: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. To jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularne, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępne. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatności, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to dla mnie zrobi. To jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
1: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 100-150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
2: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ugryzuty język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
1: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
2: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce, jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał. Czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem przed, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu hej, co tam robisz, i albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, co się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyślaj, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i i wtedy on sobie podsumowuje części. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś, tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi tak, masz rację, to to, co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że niektórym to się podoba, bo dlaczego nie? Bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. To jakby, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś, każdy raz byś przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
1: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
2: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, gdzieś ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierem nie jest wejściem prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobił ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona tańczy flamenco i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondencja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że 80% to dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego na linku nie doszedł, więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby, jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę, to fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeplujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle, nawet jak mamy tą bazę rogową. To pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego z tego generować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
1: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
2: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty. Były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć. W związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków Bielik za każdym razem powiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny czy mniej kreatywny. Czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będziemy bliżej 0, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy. Natomiast prawo bardziej sensownie, znaczy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałem tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność. Czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy. Że jednak te samo, on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł. Może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znalazł jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie. Więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jak gdyby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to programowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. Jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten moment, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no bo jest vibe coding, okej, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu na przykład zmienić, nie wiem, żeby było on przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inną kolorystykę. Tak zrobiliśmy. I nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden totki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajne, to zdjęcie zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać, to wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców powiatu bialskiego są prowadzone cyklicznie. Elwira Matysiak, artystka z Białej Podlaskiej, znana pod pseudonimem Cassandra, z nowym wiosennym singlem Tequila Adios Baby. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Elwira Matysiak, pseudonim Cassandra.
1: I z nowym singlem Tequila. Mi Tequila to kojarzy się z takim bardzo popularnym utworem, gdzie występuje tylko jedno słowo Tequila. Muzyka i kilka razy Tequila. Rozumiem, że to nie jest taki utwór.
4: Nie. Jest to utwór, na początku miał być letni, wakacyjny, a wyszło, że jest z przenośnią i z przekazem. No, aż tak można powiedzieć, że szczególnie dla kobiet.
1: Tam jeszcze drugi człon tego tytułu wystąpił.
4: Tak, Adios Baby. Dwuczłonowa nazwa, dlatego, że może sama Tequila dużo nie mówi, a ktoś pomyśli, że to jest tylko imprezowy utwór. A tak jak mówię, jest z przekazem, bo tutaj tekst jest o tym, że kobieta chce zmienić swoje życie, że nie być jakby kierowana przez kogoś, tylko żeby żyć na własnych zasadach, bo często tak jest, że gdzieś, czy w związkach, czy może w pracy, w jakichś relacjach, nie jesteśmy do końca sobą, że ktoś nami gdzieś kieruje, bo wiadomo, mamy różne charaktery, niektórzy mają słabsze osobowości, może jeśli mogę to tak powiedzieć. I utwór mówi tutaj o tym, że w końcu kobieta nie wytrzymuje i twierdzi, że musi zacząć żyć na własnych zasadach i głośno krzyczy, że to jest koniec, że to adios baby, żegnam się z tymczasowym życiem i zaczynam żyć na nowo, lekko lekko, wrzucam na luz i obieram nowy kurs, tak jak jest w tekście piosenki.
1: Od razu wchodzisz z teledyskiem do tego utworu. Rozumiem, że po tej zimnej zimie, że tak powiem, chciałaś trochę ciepła wprowadzić, dlatego widziałem, że realizacja zdjęć gdzieś na południu Europy.
4: Tak, to jest na Majorce. Ja ogólnie nagrałam utwór już w październiku, więc trochę przeleżał i też wtedy nagraliśmy te ujęcia. Może trwało to też tak długo, dlatego że sama zajęłam się pełną realizacją wszystkiego, można powiedzieć.
1: Łącznie z montażem?
4: Łącznie z montażem, realizację klipu. Ujęcia nagraliśmy, można powiedzieć, telefonem na wakacjach.
1: Kobieta renesansu.
4: Staram się. I sama wszystko montowałam i może dlatego to tak trwało. Ale chciałam zrobić to od A do Z sama. Podjęłam się tego. W trakcie wyszło, że naprawdę było dużo pracy nad tym, więc podziwiam wszystkich montażystów i serdecznie pozdrawiam i szanuję za ich pracę, bo jest to naprawdę dużo pracy, tym bardziej jeśli ma się też inne zajęcia gdzieś dookoła, nie zajmuje się tylko tym. Więc było ciężko, ale jestem z siebie dumna, że udało mi się to dopiąć i wypuścić światu.
1: No właśnie, zapewne tych utworów więcej w ciągu roku by się pojawiało, gdyby nie to, że pracujesz zawodowo, bo ciężko połączyć chyba te dwie profesje.
4: Oj, jest ciężko. Myślałam wcześniej, że będzie mi dużo łatwiej, ale jednak ten czas gdzieś ucieka i tak naprawdę po godzinach mam czas tak twórczo się otworzyć muzycznie, gdzieś włączyć tą sferę artystyczną, ale gdzieś tam jak mam właśnie wolny weekend, to usiądę do tej muzyki, bo to kocham i poświęcam każdy wolny czas muzyce.
1: Właśnie przez tą pracę zawodową to takie spore te przerwy następują od utworu do utworu.
4: Tak, są spore, ale mam postanowienie, że teraz będzie częściej, że się za to wezmę, bo wiem, że troszeczkę może to zaniedbałam. Tym bardziej, że też zaczęłam oprócz śpiewania prowadzić imprezę jako konferencję czasami, więc to też pochłania mój czas, ale jednak muzyka no jest dla mnie najważniejsza. Od tego zaczynałam aż w 2011 roku, więc chcę to kontynuować, więc no takie moje postanowienie na ten rok, że będzie częściej, że będzie więcej tych utworów i skoro mówię już tutaj to tak publicznie, to może będę się trzymać tego postanowienia.
1: To i od razu więcej koncertów.
4: Mam nadzieję. Już dostaję jakieś odpowiedzi, bo utwór wyszedł dosłownie kilka dni temu, a już mam jakieś zgłoszenia, że widocznie utwór się podoba, też nie mi oceniać, ale widzę, że mam pozytywny odbiór, więc myślę, że to też będzie powiązane z ilością koncertów.
1: To gdzie szukasz pomysłów do tych utworów? Bo rozumiem, że no, gdzieś tam rodzi się ten pomysł, potem on długo dojrzewa i potem przenosisz coś tam na papier, nie wiem, a może do komputera?
4: Jest to bardzo różne, bo chcę też tutaj zaznaczyć, że ten utwór nie jest o mnie. Tak jak tutaj wspomniałam, Adios Baby, ja się z żadnym życiem starym nie żegnałam. Jest to gdzieś taki może hołd dla kobiet, żeby też poruszyć różne sfery życia. Niektóre utwory nawiązuję sama do swojego życia, a inne po prostu gdzieś czerpię z może nawet z opowiadań znajomych, albo to, co po prostu gdzieś mi przyjdzie na myśl, bądź najpierw powstanie muzyka, która gdzieś zainspiruje mnie do tekstu, który będzie pasował stricte do tego utworu, tak?
1: Powiedziałeś, że od października pewne rzeczy leżały, no to rozumiem, że przez te kilka miesięcy to już pomysły na nowe się pojawiły. No
4: oczywiście, mam dużo pomysłów w głowie, bo też na przykład tańczę w grupie tanecznej Pani na Sali u nas w Białej Podlaskiej, więc już też rozmawiałam z dziewczynami, że chcemy zrobić jakiś taki fajny klip taneczny, typowo taneczny, przenieść się w tym kierunku z taką grupą razem, nie tylko ja sama, byłabym wtedy w klipie tylko taką fajną, zgraną ekipą kobiet, więc to też jest pomysł. Nie wiem, czy na już, czy na przyszłość, ale kiedyś na pewno to zrealizuję, bo też to jest w pewnym mierze takie moje marzenie.
1: No ja zauważyłem, że bardzo często towarzyszą ci w teledyskach dziewczyny, z którymi no, tańczysz po godzinach.
4: Dokładnie, zaczęło się od tego, że chyba najpierw one zaczęły tańczyć u mnie, a później ja zaczęłam przychodzić na zajęcia taneczne do nich. I tak się wymieniamy, że raz one pracują u mnie, a innym razem ja idę do nich, więc to jest fajne uzupełnienie i też prywatnie bardzo fajnie się dogadujemy. Przyjaźnimy tak naprawdę, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, wymyślamy nie tylko choreografię, ale również i stroje i jakiekolwiek pomysły na scenę, żeby koncerty też były bardziej atrakcyjne, jakieś kolorowe wstążki, skrzydła, no i też atrakcje dla dzieci, żeby to nie był taki typowy koncert, gdzie 60 minut tylko śpiewamy i tańczymy, żeby to nie było nudne, żeby też przyciągało widza w każdym wieku. Tak naprawdę staramy się, jak możemy, burza mózgów, też jesteśmy w różnym wieku, więc tutaj poruszamy każdy aspekt, jaki tylko możemy.
1: Muszę zapytać o tą choreografię, bo do każdego utworu opracowujecie inną choreografię?
4: Tak, dokładnie. dokładnie. Nie wiem, czy czasami można to nazwać choreografią, bo czasami robimy coś w rodzaju przedstawienia, coś na wesoło, żeby tak jak mówię, żeby to nie było tak naprawdę przez godzinę taka sztywna choreografia. Tańczę trochę, ja oczywiście nie mogę tyle tańczyć co dziewczyny, bo muszę też śpiewać i muszę mieć ten oddech złapać, ale kiedy mogę, kiedy mam tą chwilę, to tańczę razem z nimi i tak jak mówię, wymyślamy jakieś dodatkowe, ciekawe rzeczy na wesoło, żeby też zabawić publiczność, więc tak, do każdego utworu mamy przygotowane całkiem inne choreografie.
1: Z tego co pamiętam, to pojawiają się od czasu do czasu propozycje współtworzenia utworów i wspólnego śpiewania. Czy teraz też coś się tam pojawia na horyzoncie?
4: Tak, często współpracowałam ostatnio z Mariuszem Mister Maxem, którego serdecznie pozdrawiam i mamy nawet jeden utwór nieskończony, jeszcze można powiedzieć, że już z pół roku gdzieś leży w szufladzie, ale na pewno ujrzy światło dzienne, ale jestem też otwarta na duety z innymi osobami, więc jeśli ktoś byłby chętny, to proszę, można składać propozycje. Tak jak ja zawsze powtarzam, że ja lubię bawić się muzyką, bawić się stylem, bo nawet ten nowy utwór Tequila Adios Baby jest w całkiem innym stylu muzycznym niż moje inne produkcje, więc bawię się stylem, tak samo tutaj bardzo chętnie mogę połączyć siły z kimś w duecie.
1: Co do Tequili, to ja jestem trochę zawiedziony, bo wcześniej te teledyski były często realizowane w Białej Podlaskiej lub powiecie bialskim. Skąd ta nagła zmiana?
4: Oj, może dlatego, że już tutaj wszystko zostało nagrane dookoła i żeby nie powielać może tych samych ujęć, sięgam po jakieś inne ciekawe widoki. Na pewno takie widoki, gdzie jest za granicą plaża, słońce i palmy przyciągają uwagę. To jest czasami może taka odskocznia od codzienności, od rzeczywistości, że chcemy popatrzeć na takie piękne widoki. Ale ja nie mówię, że nie wrócę do Białej i nie nagram czegoś tutaj, bo mamy piękne miejsca, cały czas coś też nowego powstaje, więc nie mówię, że nie. Nawet wczoraj wyszłam na osiedle przejść się, żeby nagrać właśnie jakieś filmiki, które dodatkowo promują ten utwór i też stwierdziłam, że mamy bardzo nawet piękne ulice i chodniki, na których można coś ciekawego nagrać i można oczywiście to u mnie wszystko zobaczyć na mediach społecznościowych.
1: Skoro na rynek muzyczny wkroczył nowy wiosenny singiel, no to chyba właściwym by było, żeby pojawił się hit lata.
4: O, to nie wiem, jak to się ułoży. Ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby się udało, ale to wszystko w rękach widzów, odbiorców, fanów, czy to pójdzie dalej w świat. Ja wypuściłam to, co mi się spodobało, tak? A czy jaki będzie odbiór wśród odbiorców, wśród publiczności, to zobaczymy. Ja sama trzymam kciuki. Utwór jest na razie kilka dni w sieci. Widzę, że się podoba. Mam raczej pozytywne komentarze i chciałabym, żeby tak zostało i trzymam kciuki. No i kto jeszcze nie słyszał, to serdecznie zapraszam. Cassandra Tequila Adios Baby w sieci jest dostępny. Można nadrobić zaległości.
1: Ale zanim Tequila pojawiła się na kanałach muzycznych, to czy wcześniej dawałaś ten utwór komuś do odsłuchania, żeby ocenili go?
4: Dawałam najbliższym znajomym, przede wszystkim rodzicom moim, których też serdecznie pozdrawiam, bo na pewno będą słuchać. Oni zawsze są takimi pierwszymi testerami moich utworów. Było chyba z 8 czy 9 wersji tego utworu i wybierałam tą najlepszą, więc rodzice i oczywiście mój partner Piotrek, którzy zawsze gdzieś tam są na posterunku i oni są pierwsi, ale też oczywiście jacyś najbliżsi znajomi. Tak samo klip, kiedy też kleiłam, pokazywałam i mówiłam, czy im się podoba, więc to są tacy testerzy na samym początku, przy każdym utworze.
1: Najbliżsi to tak mało trochę obiektywnie potrafią oceniać. To może być niebezpieczne.
4: Tak, też liczę się z tym oczywiście. Wiem, że jeśli coś nie do końca im pasuje, bo skoro widzieli już tyle moich produkcji, to też zwrócą na to uwagę i powiedzą, że tutaj czy tutaj mogłaś zrobić to inaczej, albo tutaj powinna się, szczególnie na przykład moja mama, zwraca uwagę na to, że powinnam coś zrobić z charakterem, dopasować do tekstu. Jeśli jest tekst na przykład jakiś taki mocny, to powinnam to mocno zaśpiewać czy wyrazić to w teledysku, więc lubię słychać te opinie od rodziców czy od mojego partnera, mimo tego, że tak, czasami mogą być zbyt pochlebne, ale umiem z tego wyłapać to, co najpotrzebniejsze.
1: Muszę tak szczerze ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, twój gatunek muzyczny, który prezentujesz, no jest dosyć popularny, tego nie da się ukryć, natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy gwiazdami z twojej branży, czy tam każdy sobie rzepkę skrobie, czy jednak lubicie ze sobą współpracować?
4: To tak jak w życiu codziennym spotykamy różnych ludzi na naszej drodze i w różnej branży, tak samo tutaj. Są ludzie, gdzie spotykamy się tak naprawdę gdzieś tam na imprezach i przywitamy się po prostu i to jest tyle, ale są też tacy artyści, którzy są naprawdę życzliwi i bardzo fajnie się z nimi dogadujemy. Nawet jak kogoś widzę bardzo rzadko, a spotkamy się, to nie możemy się nagadać. Na przykład bardzo lubię rozmawiać z zespołem Mike z Elwirą i Mariuszem. Zawsze możemy do siebie zadzwonić. Zespół Diadem, Rajmund z naszych rejonów, zawsze gdzieś tam rozmawiamy. News. No nie jest trochę tutaj dużo takich też z naszego rejonu.
1: Ale czy jest ktoś taki, z kim chciałabyś stworzyć duet?
4: A to na pewno, ale zdradzać nie będę, żeby to było na razie tajemnicą, bo być może się uda w przyszłości jakiś duet stworzyć.
1: Może jakieś inicjały?
4: To niech to będzie tajemnica, żeby nie zapeszyć. O tak.
1: Czyli jednak myślisz o tym?
4: Myślę intensywnie, a co wyjdzie, to czas pokaże. Na razie właśnie tak jak mówię, będę to trzymać sobie, a jeśli się uda, to się uda i każdy na pewno usłyszy.
1: Dobrze, to teraz przyznaj szczerze, jaki plan założyłaś na ten rok?
4: Na pewno więcej utworów, tak jak wspomniałam na początku.
1: A więcej to ile?
4: Minimum 3 w roku. To jest takie moje minimum, bo faktycznie tutaj wychodził, nie wiem, jeden utwór czy 2, ale takie 3 to jest takie minimum, żeby jednak to cały czas coś się w sieci działo. I myślę, że też koncerty chcę troszeczkę może zmienić formułę, uatrakcyjnić, coś zmienić, coś dodać. Właśnie tak jak wspominałam, razem z dziewczynami jesteśmy bardzo kreatywne, więc tym chcielibyśmy zaskoczyć podczas występów.
1: Tutaj chyba ta aktywność jest potrzebna, bo łatwo chyba można wypaść z rynku.
4: Bardzo. Tym bardziej, że dzisiaj są te media społecznościowe, gdzie zasypuje nas lawina występów jakichś, nawet zwykłych utworów nowych wrzucanych co chwilę dosłownie, bo tak jak ja w tym tygodniu miałam premierę utworu, to chyba z 5 innych zespołów miało w tym samym czasie premierę, więc co chwilę wlatuje nowy utwór i tutaj oprócz tworzenia nowych piosenek, w naszym przypadku trzeba, jest to konieczne prowadzenie aktywnie mediów społecznościowych i ja też się staram, więc jeśli ktoś chce gdzieś tam śledzić, to serdecznie zapraszam, wrzucam bardzo dużo z mojego życia, nie tylko muzycznego, ale też prywatnego, jeśli ktoś chce mnie bliżej poznać, to zapraszam, tam dzieje się naprawdę dużo.
1: Do utworu Tequila Adios Baby zdjęcia powstawały na południu Europy, na Majorce, natomiast z reguły to tak bywa, że jak już się jedzie gdzieś tam na to południe, to hurtem się robi zdjęcie już z myślą o nowych utworach. Takowe były?
4: Na razie nie, na razie wykorzystałam, nagrałam tylko ujęcia na Majorce do tego utworu Tequila, ale też połączyłam, bo to był mój prywatny wyjazd i powiedzieliśmy sobie, że poświęcimy tak naprawdę tylko jeden dzień, żebyśmy mogli te kolejne dni odpoczywać i tak też zrobiliśmy, bo z kolei przy poprzednim utworze Na letniej fali, który też był nagrywany na Kosie w Grecji akurat też na wyjeździe, nagrywaliśmy ten, można powiedzieć, klip cały tydzień, kiedy tam byliśmy po prostu pomiędzy naszymi aktywnościami, nagrywaliśmy też ujęcia do teledysku, więc to troszeczkę było uciążliwe. Wiem, że tego nie widać na teledysku, tam widać samą radość, ale kiedy chcecie połączyć swoje prywatne wakacje z nagraniem teledysku, niekoniecznie jest to do końca takie przyjemne, więc właśnie w tym roku na Majorce poświęciliśmy jeden konkretny dzień na nagrania i nie mówię, że nie, że przy kolejnym jakimś wyjeździe też poświęcimy jakiś czas na nagranie ujęć, a może zrobię tak, że w tym roku zaskoczy czymś innym, że nie będą to ujęcia z wyjazdu, żeby ktoś nie powiedział, że cały czas ujęcia są podobne, chociaż wiem, że to bardzo przyciąga uwagę. Może w tym roku, jeśli będę miała czas na jakiś urlop, to poświęcę go sobie, a ujęcia do klipu zrealizuję, a kto wie, może w Białej Podlaskiej lub okolicach.
1: No właśnie tak sobie w międzyczasie wertuję, scrolluję YouTube'a i jako pierwsza pozycja wyskakuje jednak Tequila.
4: O, to bardzo dobrze, cieszę się, więc może dzisiaj ktoś usłyszy tą rozmowę, to od razu wejdzie i kliknie i zobaczy, co tam się działo na tym klipie.
1: Ja jeszcze chciałem do historii trochę nawiązać, zapytać o teledysk sprzed 7 lat, czy lubisz wspomnieniem wracać do tego utworu, który nosi tytuł Piątek.
4: O, tak, Piątek zapamiętam chyba z tego względu, że odmienił trochę, może tak jak to powiedzieć, taką aurę wokół mnie, z tego względu, że zawsze jak nagrywałam klipy, jak byłam umówiona na plan zdjęciowy, to zawsze padał deszcz, albo było zimno, albo były jakieś inne przeciwności losu. A jednak Piątek odmienił tą aurę i wtedy było bardzo gorąco, a my nagrywaliśmy właśnie po ulicach Białej, jeździliśmy samochodem.
1: I nawet na lotnisku widziałam.
4: I nawet na lotnisku, tak, w Cabrio, więc było bardzo gorąco, makijaż był poprawiany setki razy, bo z nas aż spływał, więc akurat to zapamiętam na długo, ale sam ten utwór bardzo fajnie się przyjął i na koncertach super, każdy zawsze śpiewa i gdzieś tam też, gdzieś mi każdy podsyła, że ten utwór jest bardzo kojarzony ze mną, więc cieszę się, że akurat był zrealizowany tutaj w Białej i przepiękne słoneczko było w Białej, nie tylko takie słońce jest jej za granicą, ale w Białej Podlaskiej też takie słońce możemy znaleźć.
1: To jeszcze tak bez owijania w bawełnę. Powiedz mi, jak to jest w tej branży muzycznej? Czy trzeba inwestować w promocję utworów? Bo czasami wydaje mi się, że niektóre utwory to w zasadzie na top liście nie powinny się znaleźć. znaleźć, a gdzieś tam te interesujące utwory znikają w czeluściach internetu?
4: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo strasznie ten rynek się zmienia. Jak ja zaczynałam w 2011 roku, to żeby w ogóle zaistnieć gdziekolwiek w sferze muzycznej, musiałam wydać płytę pełną, musiałam zgłosić się do wytwórni, podpisać kontrakty i tak dalej. Dziś wystarczy rzucić filmik na jakieś media społecznościowe, który się wybije i ten utwór, czy nawet ułamek utworu staje się hitem. I tutaj to jest, tak jak ostatnio powtarzam, jest to po prostu loteria. Tutaj nie wiemy w dzisiejszych czasach, co się wybije, a co nie.
1: Wszystko jest nieprzewidywalne.
4: Dokładnie, jest nieprzewidywalne, więc nie wiemy, co będzie jutro tak naprawdę w tej sieci. A jeśli chodzi o promocję, wiem, że takie rzeczy są robione. Jest to promowanie utworu, gdzieś tam pozycjonowanie w przeglądarkach i tak dalej. Na pewno jest to w jakiś sposób pomocne, aczkolwiek, tak jak mówię, w dzisiejszych czasach jest to duża loteria. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, więc trzeba jak najwięcej, jeśli chce się właśnie gdzieś tam ten utwór wybić, jak najwięcej dodawać takich też dodatkowych filmów, shortsów, rolek i tak dalej, żeby jakby podpiąć ten utwór, żeby był bardziej taki wyrazisty dzięki tym filmikom. No dzisiaj w tym kierunku idziemy. Klip na przykład nie do końca jest wyznacznikiem tego, czy będzie gdzieś puszczany w telewizji. Jest to całkiem inaczej niż jak ja zaczynałam i też można powiedzieć, uczę się teraz od tych młodszych artystów, gdzieś tam czerpię od nich inspirację, więc staram się w jakiś sposób nadążyć nad tymi młodszymi i działam, jak tylko potrafię.
1: Ale czuć, że jest tłoczno na tym rynku.
4: Tak, coraz bardziej. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wszystkie media społecznościowe młodych artystów jest mnóstwo. Jest dużo też programów, takich Mam Talent, show, które wyławiają nowych artystów. Też może sam to, że jest to bardzo popularne, dużo gdzieś takich tworzy się, no nie wiem, instagramerów, celebrytów i tak dalej, którzy gdzieś tam działają w tym świecie i jest dużo łatwiej się wybić niż tak jak ja zaczynałam, bo to nie była prosta droga na samym początku. Też występy, głównie w pierwsze lata to były jakieś występy charytatywne w celach takich promocyjnych zespołu. Dzisiaj to wygląda całkiem inaczej, jeśli ktoś nowy zaczyna, bo jednym utworem może wbić miliony i jest wielką gwiazdą.
1: To jeszcze na zakończenie, z ręką na sercu. Chciałabyś zaśpiewać ze Skolimem?
4: Ze Skolimem znamy się już bardzo długo, więc mamy nawet wspólny utwór Zaczarowani razem z Mr. Maxem. Więc...
1: Przegapił.
4: No, już to parę lat temu było, więc znamy się bardzo długo. Kiedyś też poznaliśmy się, jak ja jeszcze kiedyś wywiad prowadziłam w telewizji, to przyjechał do mnie na wywiad, więc znamy się długo. Kto wie, może odświeżymy znajomość i coś nowego powstanie, ale zobaczymy z czasem, jak nam się życie ułoży i co przyniesie los.
1: A próbowałaś już dopasowywać swój wokal do któregoś z artystów ze swojej branży?
4: Aż tak to chyba nie.
1: Którym byś pasowała?
4: Widzę, że mocno chcesz wyciągnąć ode mnie moje plany, ale nie, nie zdradzę. Dalej zachowam to dla siebie, żeby to było trochę taką niespodzianką, zaskoczeniem dla słuchaczy.
1: Ja tak lubię wiercić dziurę w brzuchu. Elwira Kassandra Matysiak z nowym utworem Tequila Adios Baby, dostępny na platformach muzycznych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i jednak powiem ci, że przydałby się ten hit lata jeszcze. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, trzymajmy kciuki.
3: Kassandra nie tylko napisała i skomponowała utwór, ale również własnymi siłami zrealizowała teledysk.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: oczy i przesłonił to tylko oni.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.